smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Łódź.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
5: Tym żyje Łódź.
4: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
6: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczej, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno tak i jedno przy Narutowicza. I z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami, ja również będę brał w nim udział, no również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia, będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
4: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
6: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z, no, z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie. Wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. Jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność. Bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. Oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
4: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
6: Nie. Były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy już wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
4: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
6: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego, żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
4: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
6: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi, a departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta, albo wiceprezydent Wodniska jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
4: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
6: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych. Tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi, no i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
4: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenia, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
6: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę, szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
4: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
6: Dziękuję bardzo.
5: Tym żyje Łódź.
4: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi wam Weronika Kobus. Pa!
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę. W dzisiejszej audycji poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
5: Łodzianie z pasją.
4: Moim gościem jest dzisiaj
9: Natalia Dziąg. Dzień dobry.
4: Super, bardzo miło mi cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
9: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
4: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
9: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
4: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
9: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka. U niektórych, teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku. I dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla mieszkaniowego. Dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, powiem, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które, to znaczy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, który, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca, to też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony, nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak i zapytała, czy mnie zna. On od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
4: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
9: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. pamiętam nawet jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości, częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana i to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
10: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
9: Tak, powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą. Będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardcore, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam 2 napisały, 2 zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że mam ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz, nie byłam spała w klatkach wtedy, nie? Na bałutach. Ja nie miałam jakby innej opcji niż powiedzieć jej idź do noclegowni, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
10: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
9: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? My się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy do dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
10: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
5: Łodzianie z pasją.
10: Wydarzenie, o którym mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Siemanko, 6.30 wjechała na zegarki, to taka ani 6, ani 7, czyli można powiedzieć 6-7.
1: Yeah!
0: Zaczynamy. Dzień dobry, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, Daria, Marcin, ależ ekipa. Mam nadzieję, że u was też fajnie. To dajcie znać, gdzie się budzicie. Czekamy na was już przy WhatsAppie. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. A to Illenium, Don't Worry Your Love na początek.

0: Daria, to umawiamy się tak, że ja robię dzisiaj vibe, ty robisz check.
1: Okej, okay,
0: razem
1: dobrze.
0: Robimy vibe check. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie i w ogóle jak zaczął się dla was ten nowy tydzień. Bardzo gorąco dzisiaj ma być. Sprawdzimy za chwilę wasz vibe check poniedziałkowy, nowotygodniowy. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. 321-321-777. Czekamy, czekamy i mamy dla was upominki. Don't stop, ATB, to jest nasza energia.

0: Jak ja kocham ten numer Magnetic i Bausa w Melo Radio. Miała być Magda, z którą będziemy się wajprzekować, ale chyba narzeczony myślał, że to budzik i telefon wyłączył. Więc Darianko, kochana, to może ja tobie, co?
1: Mogę? O matko.
0: Bo ja bym bardzo chciał.
1: No dobra.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: No dobra, kochana, deszcz czy śnieg?
1: Deszcz i rano Daria, się budzi, jest taki piękny zapach.
0: Daria, to jest majowy Grinch po prostu. Deszcz, pęk, dawaj. Być niewidzialnym czy mieć latać?
1: Chyba być niewidzialnym.
0: Ja bym chciał latać.
1: Tak? Gdzie byś poleciał?
0: Latałaś kiedyś?
1: No samolotem, tak.
0: No, latało się po klubach, co? No, randki w domu czy na mieście?
1: Na mieście. Dlaczego? Najlepsze. No bo jednak jest coś kreatywnego, a nie tak w domu. W domu też są okej, ale na mieście... O.

0: Ja rozumiem, że kolega się nie śpieszył za bardzo do studia. Czekał kolega na czerwony dywan, ale nie wiem, czy wiesz, to się dzisiaj nie wydarzy.
1: No trudno, szkoda. Cóż
0: za chwilę newsy pierwsze. Dzisiaj wiem, że na nie bardzo czekacie, tak jak Marcin Sikora, który już tu jest. A w newsach dzisiaj?
1: A w newsach dzisiaj zaglądamy na pewno do Krakowa, bo za chwilę okaże się, co się tam wydarzyło tak na 100%.
0: Do Krakowa. Zapraszamy w takim razie w tę niezwykłą podróż, którą za chwilkę z nami odbędziecie, a potem wracamy do was ze zdwojoną siłą, uderzając taką właśnie muzą.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleof.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czy idea odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Po reklamie. Pogoda.
14: Raczej pochmurny poranek zapowiada się dzisiaj w Łodzi, ale spokojnie, nie będzie tak przez cały dzień. Już koło południa niebo zacznie się przecierać i wygląda na to, że druga część dnia upłynie nam pod znakiem słońca. A nawet jeżeli tych chmur będzie sporo od rana, to synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. 13 stopni mamy teraz na termometrach. Będzie cieplej, bo maksymalnie możemy spodziewać się 25. Wiatr przy tym będzie umiarkowany i ciśnienie w normie.
15: Prawie siódma, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
16: Kraków prawdopodobnie bez prezydenta i być może bez Rady Miasta. Lada moment powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z sondażu Exit Poll pracowni OGB frekwencja przekroczyła 33%. Ukraina chce natychmiastowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po zmasowanym ataku na Kijów i okolice, do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. pocisku Oriesznik. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Joanna Pajorek z Lubelszczyzny.
17: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości.
16: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
15: A u nas, proszę bardzo, muzyka najwyższej jakości, zagraniczna, krajowa, jaką tylko chcecie. Jazzy Spritz, Candy Night, to jest pierwszy numer ode mnie. Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczynamy naszą zabawę, w której... Zapraszamy Was na Tomorrowland. Szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę trochę więcej na antenie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Faust Gibbs, poeci naszych czasów, z tobą w Melo. Chciałem powiedzieć w weekendowym Melo, bo w zasadzie z nami to cały czas jakby weekend, co? A inna poetka powiedziała kiedyś, że nic dwa razy się nie zdarza. Tak, jasne. A my znowu to zrobiliśmy i znowu zapraszamy was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. To naprawdę się dzieje. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, bo wystartowaliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście znów przeżyli to razem z nami. A kto z nami pojedzie do Belgii, kto przeżyje te niezapomniane chwile, no to będzie się okazywało już w najbliższych dniach. Bądźcie czujni i przyłączcie się do naszej zabawy. Za chwilę o szczegółach, a niecierpliwych już teraz odsyłamy na naszą stronę.

0: No jak ktoś spał, to już nie śpi na pewno. Starships i Nicki Minaj w Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo. Darianka, pochwal się proszę, co znalazłaś w internecie. Test na co? No mów śmiało.
1: A nie powiem, nie mów, mamusia, nie
0: to ja powiem. Darianka przed chwilką rozwiązywała test, uwaga, który para swingersów robi innej parze, jeśli chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
1: Aha. Zrobiłam to, żebyś ty wiedział na przyszłość.
0: Dobra, dobra, ale nie o tym teraz, bo są ważniejsze rzeczy. Ptaszki ćwierkają, że będziemy zapraszać was, drodzy słuchacze, w pewne niezwykłe miejsca. Nikt lepiej wam o tym nie powie niż pan Sikora. Marcinku, dokąd zapraszamy naszych słuchaczy od teraz?
2: Zapraszamy was na Tomorrowland.
0: Oczywiście, że do belgijskiego boom zabieramy was, drodzy słuchacze. Ruszyliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście przeżyli to z nami jeszcze raz. Więc wbijcie na meloradio.pl. Powiedzcie nam, z kim chcielibyście na Tomorrowland pojechać. Dlaczego właśnie z tą osobą? Koniecznie wyślijcie waszą fotę albo może jakiś pokręcony film. Przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dołączyć do naszej ekipy, a my wam damy Tomorrow Paki, my wam jeszcze zapłacimy za przejazd, tak żeby było fajnie, nie? W ogóle...
1: Za wszystko, będziecie
0: pakiet.
1: Zadowoleni
0: full
1: na max.
0: Nie no, na Tomorrowland jest tak wspaniale, że nie możemy się już doczekać. Przypominam, dwa lipcowe weekendy spędzamy z wami w belgijskim boom, a wy pokażcie, że chcecie tam pojechać razem z nami, że takich artystów jak Sam Feld chcecie posłuchać na żywo z ekipą Meloradia. A teraz na naszej antenie z numerem Hejson o poranku, to co, robimy głośniej? Juhu!
1: Yeah!
2: Yeah!

0: How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, podkręcając tempo wszędzie, gdzie jesteście, po godzinie 7. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dobrze gadam? Wiesz, że jak się pracuje w radiu, to się mikrofon od obuzi. Więc dobra, panowie, zróbmy tak. Wysyłajcie głosówki, w których powspominacie najbardziej ikoniczne momenty piłki dotyczące. A wy, dziewczyny, jak macie ochotę, to dajcie znać, co robicie, jak piłka leci w telewizorze i niestety, ale nie macie pilota w ręce.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.

0: 29 maja.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
0: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Rzepce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
13: Tu woda ma moc.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
16: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: You Spin Me Round i Denzel w Melo Radio. Daria, ty oglądasz piłkę nożną?
1: No ja czasem sobie popatrzę, ale to dlatego, żeby zobaczyć jakiś hot piłkarzy, na przykład Matty Cash, czyli Mateusz Gotówka, no topka.
0: Ale nie każdy ogląda piłkę.
2: Co mają powiedzieć ci, którzy nigdy piłki nie oglądali i w sumie nie mają chęci oglądać?
0: W sumie to nie wiem. Trochę mnie zatkało, powiem szczerze. Czy macie jakąś propozycję, co mógłby pan powiedzieć?
3: Ja na przykład nie oglądam i mówię wprost, nie mam czasu na pierdoły.
0: No na przykład. Ale drogi panie, skoro już o cashu koleżanka wspomniała, czyli o pieniądzach, to może na przykład wejdziesz na meloradio.pl i powiesz nam, na co chciałbyś wydać szybką kasę. Bo mamy ją dla ciebie. I dla ciebie, i dla ciebie. Wbijcie na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy. To już BB Rexha i Faithless z numerem New Religion o poranku.

0: na Garrixa. A jaki ty masz dla nas prezent, panie Marcinie?
1: Ja mam dla was prezent związany z krakowskimi wynikami, ale też zbiórką Łatwoganga.
2: A już o 8 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Drogie ptaszki, nie odlatujcie za daleko, bo zaraz lecimy razem dalej.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Fabianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
11: Naprawdę? I co w nim jest?
10: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
12: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
13: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne dzieci.

0: trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
8: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej. Sporo chmur od rana mamy na niebie w Łodzi, ale jeszcze ma pojawić się dzisiaj słoneczko. Będzie go zdecydowanie więcej po południu. Już koło 12 niebo ma zacząć się przecierać, a do tego czasu nawet jak chmur będzie dużo, to padać nie powinno. 14 stopni mamy na termometrach, 25 możemy spodziewać się maksymalnie, więc będzie cieplej. Wiatr do tego przez cały dzień utrzyma się umiarkowany i ciśnienie też będzie w normie.
9: Prawie 8 to już teraz newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
10: Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa, tak poinformowała Miejska Komisja do Spraw Referendum. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,99%. Rada miasta natomiast zostaje, w tej części referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łatwogang znowu pomógł, dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zebrał w sumie 19,8 miliona złotych.
11: Mamy kolejny cel, panowie!
10: Dzięki temu zbierał 12 milionów na leczenie dla Maxa oraz 3,5 miliona na leczenie Adama. Obaj chłopcy chorują na dystrofię mięśniową. Szansą dla nich jest terapia genowa w USA. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. O 11 grę zacznie Maja Chwalińska, w samo południe Iga Świątek, a około 14 Hubert Hurkacz.
9: Kochani, znowu to zrobiliśmy, znowu ruszyliśmy z naszą zabawą, w której zapraszamy Was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. Wbijcie do naszych sociali, wbijcie na meloradio.pl, przyłączcie się do naszej ekipy. A teraz podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Zokaria, Andy Dust na początek. Kopoka, siema.

0: Pięknie.
1: Zawsze chciałem zaśpiewać w radiu. Wreszcie mi się udało. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino, a my już jesteśmy gotowi do zabawy, w której wy powinniście być gotowi i to na wszystko. Tłumacz zasady, kochana.
0: Dzwonicie teraz do nas pod numer telefonu 321-321-777.
1: Tak jest.
0: I możecie zgarnąć super merch, odpowiadając na dwa pytania. A merch to...
1: Oj. Mamy dla was niezwykłą książkę z Tomorrowland, The Sky of Sacrifice. Wspaniała książka, która trochę o historii Tomorrowland opowiada w zupełnie niezwykły, bajkowy sposób, jak wszystko, co z Tomorrowland związane. To wszystko dlatego, że zaczęliśmy oczywiście naszą zabawę, w której zapraszamy was do belgijskiego Boom.
0: Także dzwońcie. 321-321-777. Czekamy.
1: John Summit, All The Time przed wami.

0: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Ladies and gentlemen, no to teraz pora przedstawić dwóch jegomościów, którzy pojawiają się w naszych narożnikach w czerwonym. Mirek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam przeciwnika, witam słuchaczy, witam prowadzących.
3: Siema!
1: Siema, Mireczku, a po drugiej stronie w narożniku niebieskim Mateusz, jesteś tam?
4: Jestem, witam, cześć, witam słuchaczy, witam prowadzących.
1: Panowie, czy wasi sekundanci są gotowi?
2: Gotowi na wszystko.
1: Bardzo dobrze, wy też jesteście gotowi na wszystko. To ja tylko szybko wytłumaczę zasady. Za chwilę będziecie słyszeć pytania. Jak znacie odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Jak uda się odpowiedzieć na dwa pytania, to nagroda główna trafia do ciebie albo do ciebie. A jak się nie uda, to będziemy tłumaczyć to wszystko trochę później. Gotowi na wszystko?
2: Gotowi.
4: Gotowi na wszystko.
1: No to ruszamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: No dobra, uwaga, uwaga. Jakie jest największe miasto w Hiszpanii?
4: Mateusz.
2: Mirek.
1: Mateusz, tak?
3: No i musisz wybrać teraz
4: Madryt.
1: No, widzisz, no
3: już wiedział.
1: Daj chłopakowi szansę, nawet podpowiedzi nie potrzebuje. Punkt na twoim koncie.
4: Dwa punkty od razu.
1: Punkt na twoim koncie. Mirek, czy ty się na to zgadzasz? Dwa punkty od razu. Nie, grajmy uczciwie. Zasady to zasady. Dobrze, zaraz nasza walka. Zaraz nasza walka przerodzi się w tak zwane Power Slap, ale to panowie może za chwilę. Czy David Guetta będzie na tegorocznym Tomorrowland? To pytanie drugie.
4: Mirek.
1: No, Daria, decyduj. Moim zdaniem Mirek, chyba Mirek.
3: No moim też, Mirek. Szybszy.
5: Mirek,
1: Mireczku,
2: moim zdaniem będzie.
1: Twoim zdaniem będzie i moim zdaniem też będzie, bo jest tam w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku z wyjątkiem w 2022, tak? A więc po jednym punkcie na waszym koncie, a to oznacza, Daria, że...
3: Macie melotorby!
1: Panowie, gorące dni przed nami, można tam schować jakąś butelkę z zimną wodą, czy cokolwiek tam chcecie. Ściskamy was mocno, chłopaki. Bawcie się dobrze. I niech ten tydzień będzie udany.
2: Dzięki.
1: Strzała, pozdrawiamy. Hej, hej, hej, hej, hej. A gotowi się na wszystko. Wracają oczywiście na antenie jutro o tej samej porze, po 7:00.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
1: A to już gość, który pojawi się w tym roku. Między innymi na Sunrise Festival. James High, Waterfalls. Zróbcie głośniej.

0: Kręcamy tempo poranku w Melo Radio Meduza przed momentem na antenie. Jeśli chcielibyście, by wasza przyszłość zbudowana była w social mediach, jeśli chcecie być znanymi influencerami, tak jak Wersow na przykład, to kilka porad od niej, jak stać się znanym influencerem, za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Lyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bambi, Angle Ocean, BFF w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Wszędzie, gdzie jesteście, miejcie ze sobą apkę, to będziecie mieć taką muzykę pod ręką. Chcecie być influencerami? Was się pytam.
1: No w sumie tak.
0: I naszych słuchaczy.
2: No. W sumie trochę jesteśmy.
0: Verso zdradziła ostatnio, jak stać się popularnym influencerem. Po pierwsze, uwaga, trzeba mieć zajawkę, a nie, że pieniądze na pierwszym planie, one przyjdą później.
1: Kurde, to jasne. Już chyba ja się wypisuję.
0: Trzeba być wytrwałym, pracowitym i szczerym.
2: Spoko, no.
0: Szczerzy z was ludzie, jak patrzę. Tak
1: ja na pewno, oczach. Marcin nie wiem.
0: Do tego to, co robicie, musi być zgodne z waszymi wartościami. Uwaga, uwaga, tak, zgodne z waszymi wartościami.
1: Tak.
0: I nie można brać wszystkich tych sponsorów, co przychodzą, tylko to też musi być zgodne z waszymi
2: wartościami.
1: Okej,
2: okay,
1: okej. Okay.
0: I na koniec, jak dodała, i tak musisz trafić do swojej niszy, czyli krótko mówiąc, trochę szczęścia ci się przyda, nie? Generalnie no, tak sobie myślę, że wiecie, jak nie influencerem, to też można iść do normalnej roboty. No, pielęgniarka, murarz na przykład też.
2: No my przyszliśmy, nie?
0: Czekają. Albo jeśli lubicie sobie poklikać na przykład w socialach, to zajrzyjcie do nas, bo tam trochę więcej o naszej nowej zabawie. Zapraszamy was na Tomorrowland, na którym pojawi się on, Kygo, Save My Love.

0: Bad Angel, Animaliza w Melo Radio, ależ tego dobrze się słucha. To za chwilę posłuchacie newsów u nas, a w nich same ciekawe rzeczy.
1: Między innymi o tym, co dalej z fałszywymi alarmami, o ludziach prawicy, bo to ich głównie dotykają te fałszywe alarmy.
0: Fałszywe alarmy?
1: Tak.
0: No dobra, to za chwilkę w newsach trochę więcej. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Jeśli chcecie wykorzystać chwilę na to, żeby się zgłosić, to wbijajcie koniecznie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa czeka. Parę stówek może być twoje. Dzisiaj ruszamy z kolejną rundą i rozdajemy kolejną forsę, więc koniecznie meloradio.pl w wolnej chwili. A w robocie jak jesteście, to pewnie taką wolną chwilę znajdziecie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Beauty and the Beat.

0: energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: TPO.pl. TPO.pl.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPO.pl.
1: TPO.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Lisk w Pawianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
24: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
23: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
24: Super. Kiedy płyniemy?
25: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
26: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie. Meloradio Łódź. Trafik.
8: Więcej czasu przyda Wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Już około 18 stopni pokazują nam termometry w Łodzi, a będzie jeszcze cieplej. Możemy maksymalnie spodziewać się 25, no i chmur jest jeszcze dosyć dużo na naszym niebie, ale spokojnie, nie będzie tak przez cały dzień. Już około 12 niebo ma zacząć się przecierać i druga część dnia zdecydowanie upłynie nam pod znakiem słońca. Wiatr do tego ma być umiarkowany przez cały dzień i ciśnienie będzie w normie.
9: Prawie 9:00, czas na newsy w Melu Radio. Marcin Sikora.
10: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości, to po kolejnej fali fałszywych alarmów sugerujących realne zagrożenie. Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ustalenie osób odpowiedzialnych ma być kwestią czasu, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
11: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
10: Informacja o efektach działań służb ma pojawić się w ciągu najbliższych godzin. Nie żyje 15-latka, która motocyklem crossowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Pomorskiem. Nastolatka była pod opieką ojca. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, tak wynika z sondażu dla Super Expressu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Siemanko, siemanko, wjeżdżamy w kolejną godzinę, inni sobie gadają, a my już wam gramy Beauty and the Beat. Jak to się śpiewa, jak to się śpiewa?
12: Justin!
9: Justin Bieber i Nicki Minaj Melo.

0: Gabry Ponte i Thunder w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Teraz jest taki modny trendy countryside era, nie? Że sobie robią zdjęcia
1: tak,
0: z koszyczkami wiklinowymi, różnymi takimi gadżecikami, które ze wsią się kojarzą, ale jak już trzeba się zmierzyć z prawdziwą wsią, to już nie jest tak wesoło, jak coś zapachnie, prawda? Z pola na przykład, albo jak kogut pieje o poranku. A we Francji, nie wiem czy wiecie, takie prawo specjalne powstało, że jak się wprowadzasz na wieś, to masz ją akceptować w 100% i koniec, kropka. I nie ma narzekania, że kogut pieje, albo kura znosi jajka nie tam, gdzie trzeba. Ty, kolego, jesteś ze wsi, prawda?
2: Tak, mieszkam na wsi, no.
0: No i co tam lubisz najbardziej na tej wsi?
2: Jest tam mało ludzi i nie zadają takich głupich pytań jak ty.
0: Powiedział Marcin. Marcinku, to ja już nic nie mówię, ostatnia rzecz, dobrze? Zdejmij proszę gumowce.
2: Dobrze.

0: I Wanna Go, Ellie Oaks i Lavinia w Melo Radio. A my teraz, panie i panowie, zaglądamy do niezwykłego zakątka. Otóż nad morzem, w miejscowości zwanej
1: Sopot.
0: Sopot.
1: Pięknie.
0: Mamy pierwszego człowieka, który zapowiada nam nadchodzące wakacje i wspaniały sezon. Letni gościa, którego przyłapali bez koszulki. No i wielkie larum się podniosło w internecie. Zaczęli go obrażać, denerwować się. A przytocz tam parę, proszę.
1: No mówili, jak można w ogóle tak
0: że
1: chodzić?
0: Ja.
1: Przecież to jest niedopuszczalne, straszne.
0: Z gołą klatą po ulicy, do
1: tragedia.
0: Sklepu. Jasny gwint. Ja szczerze powiedziawszy, tego obruszenia trochę nie rozumiem, bo jakby z parawanem na przykład szedł, no nie? No to wiadomo, że parawan kontrowersyjne nad polskim morzem, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien detal, na który być może wy nawet nie zwróciliście.
1: Okay.
0: Bo ja tu jestem na poranku, ponieważ
2: no jesteś,
0: nie ma Waldka.
2: No nie ma Waldka i
0: pojechał na urlop.
2: Nad morze, no.
0: No właśnie.
1: To pewnie on.
2: Tak, Waldeczku, to musiał być on, to do niego pasuje.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, naprawdę. Szalej, wariacie, szalej. Think about us, Sony Fodera przed wami.

0: Dobra, jak ze starych dobrych czasów robimy zabawę.
1: Ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
1: Kiedy ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
0: Ja mówię ra, wy mówicie py. Ra,
2: py.
0: Ra, py.
1: Co tu się dzieje?
0: Z pozdrosami dla Gipsa, Dophouse for Money. Razem z nim win przed chwilą w Meloradio, a za kilka chwil Dancing in Love. I niech inni gadają, my wolimy grać.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Trwa do piątku 29 maja.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i żena bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Call It Love, Felixian i Ray Dalton w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 9. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jestem niezwykle podekscytowany, myśląc o tym, co będzie działo się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia, bo myślę sobie rzecz jasna o Sunrise Festival. Lecimy tam razem z wami. Na kogo czekasz najbardziej?
1: Ja chyba czekam na Hugela i Skutera. Bo uwielbiam jego piosenkę How much is the fish?
0: Ja na Jamesa Hype'a, bo mam taki challenge, że muszę zrobić sobie z nim drugiego selfiaka. W zeszłym roku udało się w Belgii, to w tym roku w Kołobrzegu pod Strzelą.
1: Super, trzymam kciuki.
0: Wbijajcie do naszych sociali, bo tam oczywiście możecie zapoznać się z całym line-upem tegorocznego Sunrise Festival. A teraz Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo.

0: No i my jak w tym maratonie, co to się nigdy nie kończy i cały czas tylko zmiana tej... Jak się nazywa ta pałka, co oni tam w tej sztafecie?
1: Batuta?
0: Batuta. Pałeczka.
1: No przecież.
0: Pałeczka. Masz moją pałeczkę. Dobry.
1: Dzięki, stary. Ty naprawdę bardzo ładna.
0: Adi przyjmuje,
1: stary. Zakonserwowana.
0: I zaraz dalej podkręcamy tempo w Meloradiu. Bawcie się dobrze, a my z Darią i Marcinem wracamy jutro o poranku. Strzała.
1: Fajniusio.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Weź w dół jeszcze.
0: A, bo muzyczka jeszcze ma być zagrana. Good Boys, Daya
1: Albi. A to ja na słuch wezmę. Daya Albi, Good Boys, Hideaway. Tym zaczynamy od 10:00. Fajnie, że jesteście. Z dobrych wieści zaczynamy nowy tydzień pełen fantastycznych przygód i będzie dużo słońca. No, tego się trzymajmy.

Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień. I dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Trafik.
3: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej i Ogrodowej, ale na Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędalnianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki.

0: Coraz więcej słońca mamy już na niebie w Łodzi. Co prawda jakieś tam chmury na niebie widać, ale są one bardzo odległe i zdecydowanie niegroźne. Na dzisiaj w prognozie pogody nie widać żadnych opadów i temperatura cały czas nam rośnie. Mamy 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 25. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie w normie, jutro słońca ma być jeszcze więcej i temperatura sięgnie jutro 27 stopni, więc będzie też trochę cieplej.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Uzupełnienia opinii biegłych w sprawie wypadku domaga się obrońca Sebastiana M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat, kiedy na autostradzie A1 mężczyzna miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w drugi samochód, przez co spłonęła w nim 3-osobowa rodzina. Jak mówił w sądzie pełnomocnik rodziny ofiar Łukasz Kowalski.
2: Z samego początku obrona kwestionuje kompetencje biegłych, zakres umiejętności w zakresie sporządzonych przez nich opinii i wiarygodność tych opinii, więc jakby nie jestem specjalnie zdziwiony akurat złożonym w dniu dzisiejszym wnioskiem dowodowym, który ma na celu chyba storpedować te opinie, które w tych aktach się znajdują.
0: Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. A na A1 pod Tuszynem był kolejny tragiczny wypadek. W nocy kierowca auta osobowego wjechał pod prąd i czołowo zderzył się z Audi. Po zderzeniu jeden z samochodów stanął w ogniu. Kierowca jadący pod prąd zginął na miejscu. Na koniec jeszcze sport. Piłkarze ŁKS-u zagrają w barażach o ekstraklasę. Łodzianie pokonali Górnika Łęczna 3-1 i zakończyli sezon na 5. miejscu w pierwszej lidze.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek ceny paliw. Dziś płacimy na stacjach tyle co w weekend. Litry benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 6,85. Na balkonie lepiej nie grillować. W Helsinkach przez taki pomysł doszło do potężnego pożaru. Zniszczone zostały aż 62 mieszkania. Nikt nie został poważnie ranny. Znów czynna jest kolejka na Kasprowy Wierch. Zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich kolejek prowadzone są 2 razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo, wyjaśnia Marta Grzyba z Polskich Kolei Linowych.
5: Ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami.
4: Przewodników można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I wierzcie mi na słowo, że będzie naprawdę mocno. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Ja za chwilę pogadamy trochę o koncercie Taco Hemingwaya.

0: ale Farben i Boty Cok Melo Radio. 14 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. W piątek i w sobotę na Narodowym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć pana Filipa Szcześniaka, znanego również jako Taco Hemingwaya. No i tak się składa, że trochę wiemy na temat tego wyjątkowego show. Dużo się wydarzyło, piękna konwencja, trochę w stylu teatru, tak jak w sumie cała płyta Latarnie dawno zgasły. Jak ci podobało, Daria?
1: Bardzo mi się podobało, naprawdę. On wprowadził nas w piękny klimat tej całej opowieści, która miała swoje drugie dokończenie z Trójkąta Warszawskiego. Piękne to było. No i jestem zadowolona, że był też ten suplement i pojawił się BDOS.
0: No właśnie, a propos gości, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie ta konwencja teatralna bardzo mi się podobało, wszystko miało super klamrę i tak dalej, ale tych gości było trochę za mało dla mnie. Ja czekałem na coś tam więcej pod tym kątem. Powiem tak, 2 lata temu na 1800 oświecenie tur chyba bawiłem się ciutkę lepiej. Nie znaczy to, że było źle, bo bawiłem się wybitnie.
1: Ale dzięki temu mogliśmy pokrzyczeć: chłopaki, nie płaczą!
0: Właśnie. Powiem wam szczerze, darłem się na tym numerze chyba jak nigdy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio, 27 minut po 10. Słuchajcie, zaraz będę miał dla was genialną radę, co zrobić, żeby zmienić swoje życie i żeby przeżyć coś niesamowitego, bo tak się składa, że mamy coś, no co może sprawić, że poczujecie się o niebo lepiej, a może i najlepiej na świecie. Za chwilę szczegóły. I Benny Hollow jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.

Nie no, wy z nami nie będziecie tańczyć ostatni raz. Oj, nie, nie. Trips Kubańczyk w Melo Radio, podkręcamy tempo. No nie zatańczycie ostatni raz, bo to, co się wydarzy już niedługo, to jest absolutny hit. Mamy dla was przeżycie na całe życie. No pojedziecie razem z Melo Radiem na Tomorrowland. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych. Oni będą w Belgii, w Boom i wy też tam będziecie pod warunkiem, że trochę o siebie zawalczycie. No bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i dacie nam znać, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to wyjątkowe wydarzenie. Dorzućcie też jakieś wasze imprezowe zdjęcia albo wideo. No i co? Jest szansa na to, że właśnie dostaniecie się na Tomorrowland razem z nami. Ale to, co jest w ogóle wybitne podczas tej edycji, od nas macie tam dojazd gratis. Do dzieła!

0: Czy jest hype na Jamesa Hype'a? No pewnie, że tak. Be Mine, 11 minut do godziny 11. To jest Melo. El redaktor Sikora razem ze mną, siemanko, co tam?
1: No hej, ciepłe, słoneczne i suche. O czym mowa?
0: Bardzo trudne pytanie. Chciałem powiedzieć żart, którego nie mogę jednak powiedzieć, więc zapytam. Kotlet schabowy?
1: Nie.
0: A co to może być?
1: No pora roku.
0: Aha, to pewnie zima.
2: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, to będzie niespodzianka. Yearbox i Graceland. Gramy to punktualnie o 11. Będzie granie na harmonijce. Będzie też trochę gitary. Dobra nutka.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
8: Tu woda ma moc.

0: roku 29 maja.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
3: Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w Łodzi. Jeszcze trochę chmur widać na niebie, ale są one bardzo odległe i synoptycy też nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów.

0: Robi się coraz cieplej, mamy 19 stopni, a możemy spodziewać się 25. Jutro ma być jeszcze lepiej, przez cały dzień dominować ma słońce, na termometrach mamy zobaczyć nawet 27 stopni, no i oczywiście synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Łatwo gang jechał przez całą Polskę dla chorego Maxa. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego i przejeżdżał przez województwo łódzkie. W Radomsku na trasie pojawiły się dziesiątki osób, które chciały spotkać internetowego twórcę. A sezon rowerowy właśnie, czyli tegoroczne lato, będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że lato znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. O szczegółach mówi nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Lato będzie ciepłe i zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych dość pogodne, mówił mi Piotr Szuster z modelowania meteorologicznego IMGW.
3: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
2: Prognozy pokazują, że od czerwca do sierpnia nad północną i wschodnią częścią Europy dominować będą układy wysokiego ciśnienia.
0: Jeśli te prognozy się potwierdzą, trzeba się spodziewać częstych fal upałów, w czasie których temperatury regularnie będą przekraczać 30 stopni. Ale za to na Szczecińskiej doczekaliśmy się końca remontu. Kierowcy przejadą całą wyremontowaną trasą od Aleksandrowskiej do granicy z Konstantynowem Łódzkim. Oprócz nowej jezdni powstały chodniki i droga pieszo.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: USA chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Znów twierdzą, że są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dlatego ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno spadają. Polskie tiry tracą unijny rynek. Od stycznia do końca marca zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku, pisze o tym Rzeczpospolita. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
6: Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach ta woda szybciej wyparuje.
5: Ale to tylko prognozy i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
4: 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zresztą wiecie o tym doskonale, to jest Meloradio. A zaczynamy od gościa, który jest mega ambitny i dobrze gra na harmonijce. Yearbox i Graceland. No siemka raz jeszcze.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Ale to jest ładna nutka. A ciekawy jestem, czy to kojarzycie. Ach, ja to już mam ciary. Od razu, w pierwsze sekundy. No, powiem tak, to jest kawałek od szanownego pana Nicka Cave'a, ale nie mówię o tym bez powodu, bo to też jest intro, oficjalny początek serialu Peaky Blinders. A czemu o tym wspominam? Bo szanowny pan Cillian Murphy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Genialnych przygód, świetnych produkcji filmowych i serialowych, takich jak m.in. Peaky Blinders, które wam polecam. Ale też właśnie, Cillian Murphy wcielił się w rolę główną w tym serialu, czyli Thomas Shelby. Ta intonacja moja nie jest przypadkowa. Wszyscy tam mówią w ten sposób bez przerwy. Kto nie oglądał, to polecam w wolnej chwili, bo naprawdę bardzo udany tytuł. A tymczasem Global DJs, The Sound of San Francisco. Sprawdźmy, jak to brzmi.

Pauza i Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. No i pięknie jest, kawusie można strzelić. To jeszcze nie ma, to polecam. Swoją drogą, będę szedł do kuchni. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Może akurat się wyrobię i zmieszczę w rękach. Jeżeli potrzebujecie muzy, to spoko. Mam co dowieść. Rihanna, Don't Stop the Music. To będzie na 100%. Będzie też Zokyria od Andy'ego Dusta.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Pawianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert.

0: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

Wy też lećcie z nami. I to nie tak bardzo daleko, dokładniej do Belgii na Tomorrowland, żebyście mieli co wspominać, żebyście mogli pięknie się bawić, no i przeżyć coś niesamowitego. Słuchajcie, jedźcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam spotkacie Armina, spotkacie Davida Guetta, Lost Frequencies'a i wielu, wielu innych przegenialnych artystów, których doskonale znacie z anteny Meloradia. A jedyne, co tak naprawdę potrzebujecie zrobić, żeby wylądować w Belgii razem z nami, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napisać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie jakieś piękne zdjęcie albo może wideo tego, jak razem się bawicie. No i czekajcie cierpliwie, bo być może to właśnie wy pojedziecie i będziecie się bawić na tegorocznym Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. 9 minut do 12. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że z kawusią. No, redaktor Sikora jest razem ze mną. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam, pani majster?
1: Sprawdzimy, które rodziny częściej się kłócą o finanse. Te z dziećmi czy te bez?
0: Ojejku, dobra. Wyczuwam dramkę. A już o 12 zagramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo Radio. No to tak w sumie trochę w temacie będzie ta nutka. Zagrabię punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
10: Naprawdę? I co w nim jest?
9: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
11: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
18: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: 21 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. To jeszcze nie koniec, bo maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 25. Słońca na pewno do końca dnia brakować nam nie będzie. Wiatr utrzyma się umiarkowany i ciśnienie też będzie w normie. W nocy temperatura spadnie do około 17 stopni, a jutro ma być jeszcze cieplej, bo maksymalnie zobaczymy na termometrach 27. Słońca mamy mieć też bardzo dużo.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. PGE bada możliwość budowy elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Spółka prowadzi analizy geologiczne, hydrologiczne i sejsmiczne dla

0: z dwóch lokalizacji branych pod uwagę pod drugą elektrownię atomową w Polsce. Decyzja w sprawie inwestycji może zapaść jeszcze w tym roku. A już teraz można się wybrać na trwający Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizator Izabela Borowska.
1: W tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
0: Festiwal potrwa do 31 maja. I na koniec jeszcze inspiracja do tego, jak zjedzone kalorie można wykorzystać. Łatwogang przejechał przez całą Polskę dla chorego Maxa. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego i przejeżdżał przez województwo łódzkie. W Radomsku na trasie pojawiły się dziesiątki osób, które chciały spotkać internetowego twórcę. Kwotę udało się zebrać, otworzono więc zbiórki na dwójkę kolejnych chorych dzieciaków.
2: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: UOKiK przeszukał m.in. biura Lidla. To w sprawie zmowy na rynku pracy. Porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne tej sieci nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Uczniów zastąpią urzędnicy. To prawdopodobny scenariusz po zmianach w sieci toruńskich szkół. W niektórych obiektach, gdzie dotąd odbywały się lekcje, zapewne działać będą urzędy. Ale nie tylko, mówi prezydent Paweł Gulewski.
4: Chcielibyśmy coś nowego zaprojektować, funkcje społeczne, publiczne. Szukamy miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów.
3: Nowego pomysłu potrzebują m.in. budynki szkół podstawowych nr 4 i 7 oraz liceum nr 6. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
6: Wybiła punktualnie 12. Siemanko, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo nowy tydzień powinniśmy zaczynać razem. Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Kiedy nie gadają, my już gramy.

Modelki Wodarski i lubię cię jak lato. I chyba można powiedzieć, że to lato jest już bardzo blisko, bo na termometrach powyżej 20 stopni i to cały czas. No właśnie, sprawdzam te radary pogodowe i to wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Jeżeli planujecie jakieś wyjazdy po Polsce, te lokalne lub mniej lokalne, no to wygląda to obiecująco, bo powyżej 20 stopni mamy gwarantowane. Jutro na przykład 26 na plusie, czyli bardzo wakacyjnie i bardzo ciepło. Jakieś plenerowe akcje? Myślę, że się udadzą. A jeżeli brakuje wam na to kasy, no to wy już dobrze wiecie, co robić. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i dajecie znać, na co chcecie to wydać. Galantis, no money, z Meloradiem zawsze będziecie mieć siano. We'll be right back.

0: Sony Fodera, Crystal i My Loving, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. A robimy to wszystko po to, żebyście mieli dużo pozytywnej energii na cały tydzień. I dobrze, że jesteście. John Summit, All The Time, ta nuta pojawi się na pewno już niedługo w Meloradiu, a jeszcze m.in. Fisher, Tones and I Favor. Genialne brzmienie tylko u nas i jeszcze do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
16: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
17: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: Po reklamie.

0: Państwa.
1: Trips i Robert Wiewióra razem, żebyśmy mogli poczuć bardzo pozytywny vibe. No dobra, ale ten pozytywny vibe przyda się też na to, żebyście mogli przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie pamiętać przez całe życie, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, śmigacie z Meloradiem, a na imprezie w Belgii pojawią się m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu wybitnych innych DJ-ów. Także szykujcie się na Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam pojechać razem z nami i przeżyć to wszystko, to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na te wyjątkowe przeżycie, na tą wyjątkową imprezę, jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Prześlijcie też jakieś wasze zdjęcie, jak imprezujecie, albo wideo. No i trochę poczekajcie, bo będziemy do was odzwaniać. To, co jest w ogóle sztosem, dojazd do Belgii macie od nas gratis, także naprawdę warto spróbować. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, już teraz w Melo.

0: Fisher, Tones and I, Favor, tak, podkręcamy tempo. Tones and I poznałem tak naprawdę przy numerze Dance Monkey, ale kiedy zacząłem odkrywać jej dorobek szerzej i bardziej, stwierdziłem, że jest to bardzo wrażliwa i ambitna dziewczyna.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Trochę o miłości, trochę o oddaniu, ale też trochę i o odrzuceniu. Będziemy grać to punktualnie o 13.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
17: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
16: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
17: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
16: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
17: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
16: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.
18: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Na początek zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4 w województwie śląskim.

0: Do zdarzenia doszło na wysokości Mysłowic. Do szpitala przewieziono dwie osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pruta ze śląskiej policji.
1: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Jutro ceny maksymalne paliw niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 mamy zapłacić nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Za to gigantyczną kasę zarobił w weekend otwarcia film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Szacuje się, że światowe wpływy z biletu wyniosą około 165 milionów dolarów.
2: Siemanko, Adi z tej strony, mamy 13, mamy też poniedziałek, ale za to jaki gorący, 25 stopni na termometrach, lato już tu jest, a my zaczynamy. Don't Want Your Love już teraz w Melo. Melo Radio.

Meduza i Don't Wanna Go Home, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, 25 dzień maja, zaraz czerwiec, ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważne, nietypowe święto, no bo mamy Dzień Królewny. Panowie i panie, słuchajcie, to jest myślę, że bardzo ważna chwila i okazja do tego, by zadbać o nasze partnerki, powiedzieć jak bardzo je kochamy i zrobić coś dla nich naprawdę szczególnego, no bo Dzień Królewny obchodzimy tylko raz w roku. Panowie i panie, do dzieła, zadbajmy, by był to niezapomniany dzień. Scooter, The Logical Song w Meloradio, gramy to już teraz.

0: Anyma, Georgie, Beautiful, prawdziwe piękno skrywa się podobno w sercu. Ale nie tylko, bo prawdziwe piękno też można rozpoznać w oczach. A ja w tym momencie widzę, że jesteście bardzo zapracowani i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby wszystko po prostu było dobrze. Mance, Zelmer Lowe i Heroes to specjalnie dla was, bo wiem, że jesteście bohaterami. To już niedługo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
13: Tu woda ma moc.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
22: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
22: No, dobrej jakości.
11: I jaka?
22: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
22: No, do Bricomana.
23: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
24: No, to jedziemy.
25: Tato, czy dziś ja prowadzę?
24: Jasne, w końcu to twój dzień.
25: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
26: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
27: O reklamie.

Pryska i Obca. To jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Na Tomorrowland na pewno nie jest wam obcy. Wiem, że marzycie, żeby się tam pojawić, bo to jest niesamowite przeżycie. To jest piękne doświadczenie. No i tak się składa, że możecie się tam wybrać razem z nami, czyli z Meloradiem. Ladies and gentlemen, jeżeli chcielibyście mieć okazję pojawić się na miejscu, dokładniej w Boom w Belgii, to wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą, a do tego dorzućcie fotkę albo wideo tego, jak pięknie imprezuje razem. Do dzieła wbijajcie, bo macie w tym wszystkim jeszcze dojazd gratis. Także ten Tomorrowland znowu przeżyjemy razem. Nie czekajcie, tylko od razu się zgłaszajcie, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę iście epickie. Felix Jen już teraz w Melo.

0: Martin Garrix'e 3 Run i Repeat It. To jest Melo Radio. No i trochę musieliśmy poczekać na tę współpracę, ale w końcu chłopaki się zgadali, no i podali kolejne złoto, za co zresztą bardzo dziękujemy. A ja już też dziękuję, bo za chwilę Iga i Mikołaj.
1: A już o 14 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. No to ja się zbieram, dziękuję wam pięknie za dzisiaj, jutro słyszymy się o 10, także zbierajcie siły, ładujcie akumulatory, bo będziemy razem podkręcać tempo. See ya! I have a dream. One day.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
10: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
11: Zagrożenie Polski suszą rolniczą. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania wynika, że to więcej niż przed rokiem, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
12: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
11: A wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. No i na koniec sukces Igi Świątek. Tenisistka wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju French Open. Wszystko trwało.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja, Mikołaj, słyszałam, że ty w piątek tęskniłeś za mną.
2: Tak było.
1: Ale też krążą takie plotki na korytarzu, że będziesz mnie odwoził do domu za każdym razem i przywoził do pracy.
2: Czekaj, co?
1: Naprawdę, przyszłam do pracy.
2: Kto rozsiewa takie głupoty?
1: Powiedział do mnie, że no, on tak się stęsknił, że obiecał.
2: To są kłamstwa i szkalumnie.
1: No jak to?
2: No tak to, nie ma jeżdżenia samochodem, teraz jest moda na jeżdżenie rowerem, dobrze? I zbieranie pieniędzy przy okazji.
1: No to kup mi rower.
2: Ja nie mam tyle pieniędzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Eli Oaks.

0: Disturb the Sound of Silence, jak dobrze się do tej piosenki jeździ rowerem, prawda?
1: Tak jest. A teraz no mamy nowego wielkiego rowerzystę w naszym kraju. Chyba największego, można powiedzieć.
0: Łatwo gag. O nim porozmawiamy już za moment.

0: 20 milionów złotych, tyle zebrał Łatwo Gang. Jest to niesamowite, to jest streamer, chyba najpopularniejszy aktualnie w tym kraju, a może nawet i na świecie, kto wie?
1: No tak, i nie tylko zebrał to 20 milionów, ale też, żeby to osiągnąć, pojechał rowerem, jak Polska długa, bo jeszcze nie szeroka, bo pojechał z Zakopanego do Gdańska. W sumie sprytna trasa, bo miał z górki, nie?
0: No i tam, ja bym w ogóle się wyłożyła na 5. kilometrze.
1: No ja też.
0: A wiesz, jaki miał support? Ludzie tam po prostu kibicowali, obserwowałam i chciałam powiedzieć, że Łatwo Gang ma dziewczynę. Nie wiem, czy ty masz tę świadomość. Ja może puszczę, co on powiedział podczas tej jazdy rowerem.
2: Dobranoc. Przekazuję informację dla mojej dziewczyny, bo tutaj odpoczywa. Tutaj się tego ogląda. Dobranoc. Moje skarbie i wyśpij się. Dawaj znać. Nie mam jak odpisać. Aż tak na szybko tutaj w trasie, ale odczytałem. Dobra, jasne.
0: Skoro Łatwo Gang może odpowiedzieć jadąc rowerem,
1: ale to nie czy odpisał. Tak... Będzie drama.
0: Ale
1: drama.
0: Ale w sensie...

0: basta, chodzi, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a teraz mój ulubiony temat, czyli piłka nożna. Jestem po prostu zapalonym kibicem ogólnym.
1: To dobrze, to teraz kilka faktów, żebyś tak jeszcze szerzej poznała ten fantastyczny świat futbolu.
0: Jasne.
1: Szkocja wraca na mundial po 30 latach oczekiwania. Po 30 latach w końcu zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata, okay, i jadą do Ameryki.
0: Mhm.
1: No i tę bramkę, która umożliwiła im ten wyjazd, zdobył Scott McTominay, który przewrotką piękną strzelił gola Duńczykom.
0: Jaki ty masz piękny akcent, powiedz jeszcze raz.
1: Scott McTominay.
0: Wow.
1: Strzelił gola Duńczykom. Z pięknej przewrotki. I ta właśnie przewrotka zostanie teraz uwieczniona na 20-funtowym banknocie. Specjalna edycja będzie właśnie z tym golem.
0: Skandal. Gdzie jest Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Co prawda my nie jedziemy na mundial, natomiast Robert tyle goli nastrzelał w swojej karierze, że powinien na jakimś banknocie się pojawić. Nawet na takim, wiesz, okazjonalnym, nie?
0: No na stówce mógłby.
1: Tak. Nie no, na stówce. 200 co najmniej dla
0: 200?
1: Roberta.
0: Drodzy słuchacze, na jakim banknocie powinien znaleźć się Robert Lewandowski? Dajcie znać.
1: Proponujcie własne nominały. Kto wie, może być jakieś, nie wiem, na przykład...
0: Milion?
1: On 5 goli tak kiedyś strzelił w 9 okay minut chyba. To może piątek? Znaczy to moneta akurat, ale...
0: Robert na piątce. Dajcie znać. WhatsApp Meloradio znajdzie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. A my sprawdzamy, na jakim banknocie powinien być Robert Lewandowski. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki na WhatsAppa Melo Radia. Mhm. I jest taka głosówka od naszej słuchaczki, posłuchajmy.
1: Lewandowski powinien być na 5 groszówce. A dlaczego? Bo zawsze w każdym meczu swoim golem musi dodać swoje 5 groszy.
2: Myślałem, że to będzie umniejszające dla Roberta, ale jednak nie jest. Fajnie, jakby się przyjęło tak w ogóle, nie? W obiegu. I bym pani mówiła sklepia, mogę być winna lewego?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Jisk w Pabianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
8: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
8: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
2: Tu woda ma moc.
9: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także on.

0: Error. Natalia Nykiel w Malu Radiu. Mi to się wydaje, że Natalia Nykiel chciałaby pojechać na Tomorrowland, wiesz?
1: No na pewno, kto by nie chciał.
0: A gdyby tam mogła na przykład zaśpiewać Error z jakimś DJ-em,
1: No, ale to już jest poważna sprawa, żeby tam zagrać, chociaż też oczywiście poważną sprawą jest w ogóle się tam pojawić i wy, słuchacze, możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To prawda, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl i nas po prostu przekonacie, czyli najlepiej, żebyście nagrali wideo z kim, dlaczego i po co.
1: Dokładnie, pokazujcie z jakim ziomkiem lub ziomką chcecie się wybrać na Tomorrowland i już niedługo będziemy was tam wysyłać.
0: Dojazd gratis.

0: niby cyberpunk, a jednak meloradio, Bad Angel, Animalisa, tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie. Ja, Mikołaj, mam na przykład czerwone buty, a ty?
1: Ja mam białe.
0: A ty, Ula?
2: A ja mam takie fioletowe.
0: A wiecie, że można mieć też złote buty?
2: Tak,
0: można.
2: Ale to nie my.
0: Dlaczego?
1: No bo to się trzeba napracować.
2: I trzeba pokopać trochę.
0: A wiecie, że wszystko przede mną?
1: Wiemy.
0: I o tym pogadamy w 15, ale najpierw newsy.
3: A już o 15 zagramy!
1: Zocaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza.

0: Bądźcie z nami.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Włącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl. To się opłaca.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
15: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
16: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harciarek, on the mic. Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem w 5 miejscowościach w gminie Puck. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu, to przez bakterię E. coli. Rekordowo drogie truskawki, potem są wiosenne przymrozki i susza, mówią Mateuszowi Kasiakowi plantatorzy.
18: Po ile truskawki te pierwsze, proszę powiedzieć?
19: Proszę pana, od 40 do 55 zł kubianka.
20: Na gruncie to powymarzało dużo ludziom.
19: Połowa na pewno zniszczona.
17: Rolnicy walczą też z tańszą konkurencją za granicę. Na koniec piłka nożna i złoty but. Nagrodę dla najlepszego strzelca Lig Europejskich zdobył Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik zdobył 36 bramek.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Ja nie mogę rozmawiać, bo się rozciągam.
16: Harry Kane musi uważać, bo mu będziesz deptać po piętach za chwilę.
17: Jeden.
16: Dosłownie.
17: Dwa. Trzy. A dlaczego się rozciągam? To już za moment.

0: Every single day Benassim Ross, podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja każdego dnia Iga. Każdego dnia się teraz zastanawiam, kiedy wreszcie zapiszesz się na piłkę, bo 600 lajków zostało wbite na Instagramie Meloradia. Sama sobie ustaliłaś taką granicę. No i co z tym?
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej i słuchajcie, ja szukałam jakiejś drużyny. To nie było w ogóle łatwe, naprawdę. Wiesz, jak ciężko znaleźć drużynę na moim poziomie?
1: W sensie na żadnym poziomie.
0: Dokładnie. Jest wiadomość, słuchajcie.
2: Cześć Iga, z tej strony Klaudia z Legia Ladies i ostatnio świetnie poradziłaś sobie u nas na treningu, ale zanim transfer, to zapraszamy Cię na ostateczny test. Zaraz podsyłam Ci plan treningowy i widzimy się na boisku.
1: Aaaa, Iga, gratulacje!
0: Ale to jeszcze nie jest transfer, to dopiero test, w sensie...
1: Jej!
0: No to tak, słuchajcie, zaczynam treningi, zobaczymy, czy faktycznie mnie wezmą do tej drużyny. Trzymajcie kciuki. Na 1000 lajków, żart. Magnetic.
1: Trzeba być ostrożnym z takimi limitami.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Cooler Than Me, Lucky Luke w Melo Radio. Kto był na koncercie tego Hemingwaya? Ręka do góry.
1: Ja nie byłem.
0: Byliśmy taki jakby, bo byliśmy na plaży i słyszeliśmy ten
1: koncert. Jak dudnie i czekaliśmy tylko aż się skończy, żeby przestał dudnić. Ale Adrian był i no chyba się dobrze bawił. Mówił,
0: znaczy,
1: że było
0: to
1: super.
0: Ty czekałeś, ja się cieszyłam, bo mogłam sobie śpiewać Stago.
1: Nie tylko ja czekałem. Olek też czekał.
0: No tak czy inaczej, Taco jest ikoną i ma duży wpływ na młodzież.
1: Jako nawet nie jest z getta, no ale dobra, zostawiam już ten temat.
0: Posłuchajmy jego porady dla nas wszystkich.
2: Rada pierwsza, czytajcie książki. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. 2. Social media, przysięgam wam. Kiedyś zobaczymy, za 20 lat stworzymy to, co robimy teraz z telefonami i będziemy bardzo, bardzo źli. Polecam skasować czapki, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu, a mojej psychiki. Numer 3, bardzo ważne, zmagam się tym również. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Przestańcie się podjąć obsesję na tym punkcie.
0: No i pięknie.
1: Dobrze powiedział. Zwłaszcza o tym, żeby książki czytać, to prawda. Chociaż ironiczne jest to, że ten wywód o social mediach zobaczyliśmy w social mediach.
0: Oj, tam się czepiasz.

0: Sony Federa wystąpi na Tomorrowland.
1: Będzie, będzie.
0: Będzie boom, słuchajcie. I wy możecie taki boom zrobić razem z Meloradiem.
1: Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland i z kim chcecie przeżyć tę niesamowitą...
0: przygodę.
1: No niesamowitą przygodę, właśnie.
0: Obserwujcie nasze social media, bo na Instagramie jest dokładna instrukcja, jak to zrobić.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Alok, Jess Glynn, Summer's Back w Meloradiu. Jest, słuchajcie, nowy lek odchudzający.
1: Godzilla! Taki ma przynajmniej pseudonim w kręgach farmaceutycznych. I Godzilla podobno jest super lekiem, która pozwala zmniejszyć masę ciała prawie o 30% w ciągu 18 miesięcy terapii.
0: Hamuje apetyt i pomaga spalać więcej kalorii. Niesamowite. Mhm.
1: A to w 18 miesięcy nie można zrzucić tyle po prostu kontrolując swoją dietę i ćwicząc?
0: Ale o co ci chodzi?
1: No, że przynajmniej za darmo jest, nie? Trening i dieta.
0: No tak, ale to trzeba byłoby nie jeść i się ruszać.
1: Masz rację.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, tak podkręcamy tempo. Wiesz, Mikołaj, że jeżeli lubisz ogórki, to nie wiadomo, czy sobie zjesz takiego ogórasa fajnego.
1: Ale takiego dryblasa domowego?
0: No, nie wiadomo.
1: Jak to?
2: Nie, no można zjeść, słuchajcie. No tylko trzeba wybierać te polskie. O tym będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Hej, Sam Felt i ekipa.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mam! Mamo, dostałem list z Hogwartu.
7: Naprawdę? I co w nim jest?
6: Że mam się stawić? W szkole czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
8: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z

0: Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Co jest grane w Łodzi?
11: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji dla kinomanów. Dzisiaj o 18 w kinie Helios w Sukcesji odbędzie się kolejna odsłona kina Konesera. Tym razem widzowie zobaczą film Milcząca przyjaciółka. Cykl skierowany jest do osób, które lubią ambitniejsze kino z nieoczywistą fabułą, inteligentnym humorem i historiami nagradzanymi na festiwalach filmowych. A jeśli potrzebujecie porządnej dawki śmiechu, to kilka kroków dalej, też dzisiaj, ale o 19 w sali bankietowej Aplauz w Królu Kul rozpocznie się wieczór stand-upowy inaugurujący Tydzień Juwenaliowy Politechniki Łódzkiej. Najpierw publiczność rozgrzeje improwizowany dubbing, a później na scenie pojawi się Kuba Poczęty. A dla tych, którzy lubią rywalizację, zagadki i dobrą atmosferę, ciekawa propozycja w Niebostanie. O 18.30 zacznie się tam anglojęzyczna edycja Ten Quizu pod hasłem The One With Money, Money, Money.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Polak utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, wszedł na szczyt nocą mimo zamknięcia szlaków. Ratownicy dziś sprowadzili go na dół. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa za granicę, mówi producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
15: Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego, zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych, no to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje.
14: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety. No a na koniec zrobi się gorąco. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się uśmiechnie ładnie do nas.
13: Dokładnie, a powody będą dwa. Jedna setka i druga. W sensie, że pieniądze, nie że...

0: Offenbach, Ella Henderson w Meloradiu. Mamy maj, prawie czerwiec, jest ciepło, to oznacza jedno, grill.
1: I w piątek mówiłem, jak ciebie akurat nie było, że Polacy kochają spędzać czas wolny na swoim balkonie.
0: To jest nasz sport narodowy.
1: Więc niektórzy mogliby pomyśleć, dlaczego by jednego z drugim nie połączyć. Mm-hmm. No może dlatego, że w Finlandii, w Helsinkach, ktoś rozpalił grilla na balkonie i spłonęły 62 mieszkania.
0: Ile?
1: 62 mieszkania.
0: Przez jednego grilla?
1: Wiesz co, policzyłem sobie tak po warszawskich cenach, to jest jakieś 44 miliony 640 tysięcy złotych, które poszły z dymem.
0: Kto za to zapłaci?
1: No chyba ten, co rozpalał, nie? Prawo Paskala.
0: Chyba się nie wypłaci.

0: Tak brzmi Robin Schulz z Maloradio, One with the Wolves, podkręcamy tempo, a za moment zadzwonimy do Maćka, już chyba możemy to zdradzić.
1: Tak, no teraz to już na pewno musi odebrać.
0: Musi. Nie ma innej opcji, bo ja muszę sprawdzić, czy on na pewno wie, że jedzie na Mazury. Bo to może farmie, on nawet, wiesz, nie ma pojęcia.
1: Iga jest dumną warmianką. Szybka kasa.
0: No tak, no bo ludzie cały czas mówią, jadę na Mazury.
1: No dobrze, nie, no lokalny patriotyzm jest ważny oczywiście. Dzwonimy do Maćka. Ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać. Jest pierwszy. O, patrz, jednak nie słuchał.
0: Maciek, dzwonimy do Maćka. Maciek musi odebrać, bo chce jechać.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Maciuś, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Witam.
0: Czy ty się wybierasz na Mazury?
2: Tak.
0: Do jakiej miejscowości?
2: Czy jeziorze Chęcia.
0: A nie, dobrze, no to wszystko się zgadza.
1: Czyli to jednak nie Warmia, tak? To Mazury.
2: Warmia, Mazury. No tak.
1: Na granicy. Znaczy... Wiesz co, uważaj, bo Iga jest patriotką lokalną z Warmii, taką silną, że zaraz nigdzie nie pojedziesz.
0: Nie, bo jak mówisz, to jest przy Olsztynie, Olsztyn jest na Warmii, ale dobra, jakby...
1: Już dajmy spokój, no. Pojedzie, to się dowie, gdzie jest. Maciek, ten dźwięk oznacza, że możesz powoli wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, tylko szybko, zanim Iga ci zabierze, bo się okazuje, dobrze, że jedziesz na Warmię, a nie na Mazury.
0: Tak, pamiętam.
2: Tak, super.
0: Na Warmię, na Warmię jedziesz. Wysyłaj foty.
2: Dobra.
0: Dzięki, buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: How Does It Feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Sztuka. Czymże byłby świat bez sztuki?
1: A czy wiesz, Iga, że Mona Lisa mogła cierpieć na niezdiagnozowaną chorobę tarczycy?
0: Mona Lisa?
1: No.
0: Autor to miał na myśli?
1: Nie wiem, czy miał na myśli, ale to miał na myśli dr Michael Jaffe, endokrynolog z Teksasu,
0: wow,
1: który stwierdził, że no jak tak spojrzę na tę trochę opuchniętą twarz i brak brwi, no to chyba choroba tarczycy. To nie tak, że kanony w sztuce też się zmieniały, nie? I ci ludzie nie wyglądali tak w rzeczywistości.
0: To może ja mam po prostu chorą tarczycę.
1: Ale masz brwi. No nie masz opuchniętej twarzy.
0: Dzięki. Pogadamy o Tomorrowlandzie za to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Jisk w Pawianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: I jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: No, do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Verse of Trips w Meloradio. A my was zabieramy na Tomorrowland do Belgii.
1: No, ty, Iga, już byłaś na Tomorrowlandzie, więc tak, muszę cię zapytać. Co sprawiło, jak tam tylko weszłaś, że pomyślałaś, wow, czegoś takiego nie ma nigdzie indziej?
0: Przede wszystkim te sceny, bo są bardzo różnorodne, dużo tam się dzieje. Był smok, co ział normalnie jakimś takim dymem. I oczy miał, i rzęsy, i w ogóle, i się ruszało to wszystko, i ludzie się bawili od rana do nocy.
1: No, ciekawe, co będzie w tym roku w Belgii. A możecie właśnie się o tym przekonać sami. Meloradio.pl, tam możecie pojechać na Tomorrowland właśnie z Meloradiem. Wystarczy napisać i pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego.
0: Ja wiem, co będzie. Boom! Two ships in the night.

0: Jakie to jest dobre. Bob Sinclair, I Can Wait w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: nasz ulubiony numer. Boy, You Turn Me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Kolagen Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
2: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Po reklamie.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Wtorkowy wieczór w Łodzi można spędzić na wiele sposobów, od planszówek przez stand-up, aż po wspólne muzykowanie do późnej nocy. I właśnie od planszówek zaczynamy. Jutro o 20 w pubie Goblin przy Wschodniej odbędzie się spotkanie twórców i testerów gier planszowych pod nazwą Protypy Prototypy. Z kolei miłośnicy stand-upu mogą tego samego dnia wybrać się do klubu Ki. O 20 wystąpi tam Cezary Pontewski ze swoim nowym programem Content. A jeśli po wszystkim nadal będzie Wam mało muzyki i ludzi, to można zakończyć wieczór w klimacie bardziej kameralnym. Od godziny 20.30 w klubie Przechowalnia odbędzie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. To otwarte spotkania dla wszystkich, którzy lubią śpiewać, grać albo po prostu posłuchać muzyki na żywo.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Poważny wypadek w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w Garbatce pociąg relacji Groźno-Poznań zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Gliwice walczą z plagą szczurów. Miasto zdecydowało się na pierwszą w historii miejską deratyzację. Problem jest widoczny, mówią mieszkańcy.
4: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
3: I to w samym centrum miasta. No i jeszcze news dla kibiców piłkarskich. Otwarcie mundialu w Meksyku jest zagrożone. Związkowcy zapowiadają na 11 czerwca blokadę miasta. Władze Meksyku zapewniają, że zrobią wszystko, by uratować mistrzostwo.
5: Jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: Iga, do Gliwic chyba jedziesz zaraz jakoś, nie?
2: Tak, będę ze szczurami się bawić.
1: Będziesz szukać, już mamy dla ciebie wymyślone zadanie.
2: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Nie żałuję, no pewnie, że nie. Smolasty, Doda, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Obiecaliśmy wam zdradzić, ha? Mhm. Zdradzić.
1: Tak, tak, kto zdradza?
0: Dokładnie. Redaktorze, czyń honory.
1: Specjalna platforma jest taka do zdradzania. Kiedyś zresztą była drama z nią, bo wyciekły wszystkie dane i ludzie się dowiedzieli o tym, że zdradzają. Ale został przeprowadzony ranking zawody najbardziej podatne na zdradę i wśród mężczyzn, uwaga, na czele listy są inżynierowie.
0: No tak.
1: I wyprzedzają rzemieślników i dyrektorów sprzedaży, a w przypadku kobiet najczęściej zdradzają osoby pracujące w handlu, w technologii, w hotelarstwie, w gastronomii, pielęgniarki, nauczycielki oraz gospodynie domowe.
0: Czy ty coś sugerujesz?
1: Nie, tylko liczę.
0: Umiesz liczyć? Nie, bez sensu, licz na siebie.

0: ale Farben Flynn. My was zabieramy na Tomorrowland do Belgii i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Ja nie mogę się cała doczekać, aż się trzęsę po prostu.
1: No nie tylko ty, artyści też nie mogą się doczekać. Na przykład taki Gabry Ponte, miałem okazję z nim porozmawiać w zeszłym tygodniu i zaczepiliśmy też oczywiście o temat Tomorrowlandu.
0: Posłuchajmy.
2: Well, it's a unique experience.
3: To wyjątkowe doświadczenie. Panuje tam atmosfera jedności, a muzyka łączy ze sobą ludzi z całego świata. Tomorrowland osiągnął to jako pierwszy. I chociaż jest teraz sporo podobnych wydarzeń, to zazwyczaj ten pierwszy zapisuje się w historii.
1: Można być częścią tej historii.
0: Pięknie powiedział. Jeżeli chcecie być częścią tej historii, to wbijajcie na meloradio.pl i się zgłaszajcie, bo możecie pojechać na Tomorrowland, dojazd gratis, a my mamy książkę.
1: I to też jest historia związana z Tomorrowlandem zresztą. To jest taka masa historii, że się po prostu nie można z nich odgrzebać. The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi. Taka pozycja do zgarnięcia już w tym momencie. I pytamy was, bardzo ciężkie pytanie będzie, uwaga, zastanówcie się dobrze. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego?
0: Jeżeli nam odpowiecie na to pytanie, to dostaniecie tę księgę. Meloradio.pl, kłaczek, przepraszam, tam wbijacie. WhatsApp Meloradia, przyjmujemy głosówki i tekstówki. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowlandu i dlaczego? Czekamy na wasze wiadomości.

0: Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Kto ma ochotę wygrać książkę o Tomorrowlandzie?
1: Tak, książkę podkreślamy, ponieważ po bilety zgłaszacie się na meloradio.pl, a u nas teraz we Freakfajcie do zgarnięcia drugi tom oficjalnej serii powieści festiwalu Tomorrowland. Tak jest napisane na okładce.
0: Z kim poszedłbyś w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego? To musi być jakiś DJ z Tomorrowlandu. Dajcie znać przez WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: taki mały ja w Meloradio, jak ty ładnie kiwasz głową.
1: No taki, wiesz, taki klimat afrykański się załączył na koniec.
0: A my rozdajemy wam Księgę Mądrości o Tomorrowland.
1: Indeed.
0: Jest głosówka od Kamila, posłuchajmy.
2: Witam serdecznie, najchętniej wybrałbym się w Melo z Martinem Garrixem, którego miałem okazję poznać w 2016 roku podczas jego koncertu w Krakowie, więc myślę, że na dziesięciolecie naszego spotkania melanż byłby idealny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Co, przekażemy mu, nie? Martinowi. W sensie. Tak, tak.
0: A, dobra, ale księgę chyba Kamilowi.
1: No wysyłamy, oczywiście.
0: Brawo!

0: James Hype. Sunrise Festival.
1: O tak.
2: No a jak?
1: No właśnie tak.
2: Jedziemy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I to dosłownie, bo ja będę miał dzisiaj wlotki na Sunrise Festival.
2: Naprawdę?
3: Idealnie się składa.
1: To dzisiaj wieczorem ktoś z was zgarnie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Gorąco zapraszam.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Tame Impala i Dracula w remiksie, naprawdę fajny. Ale sztos!
2: Wow, fajne.
1: Tak, ten numer punktualnie o 18:00 na antenie Meloradia, a teraz Iga Dabuziaka.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: AAAauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na AAAauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
5: Po reklamie.

0: minuta do 18, czas na newsy Meloradia, Ula Harciarek.
1: Jutro na stacjach taniej niż dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,75. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Szybko rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
2: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia. Te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie.
1: Mówiła Iga. Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. No to jeszcze sprawdzamy pogodę na jutro i mam dobre newsy. Wtorek zapowiada się bardzo ciepły, nawet do 30 stopni, a tak dla ochłody niewykluczone burze.
0: Oj, ale to wieczorem, mam nadzieję. Nacieszymy się w ciągu dnia tym słońcem.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: Ale ja się za wami stęskniłem, ale na szczęście weekend już minął, jest poniedziałek, no i mogę się z wami po raz kolejny spotkać. Pychu z tej strony, siemano, no to co, idę w melo, no są takie dni, kiedy naprawdę lubię przychodzić do pracy i to jeden z nich. Wiecie dlaczego? No po pierwsze, bo mam dobrą muzę, a po drugie, w studiu jest klima. No ja wam tej klimy też dużo życzę, bo się dzisiaj przyda, ale rozgrzeję was jeszcze najlepszymi hiciorami. Anima i Joji Beautiful, to na pewno w tej godzinie będzie Velvet i Chemistry, a zaczyna Tame Impala i Dracula. Tu Pychu, jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

też potrafimy zbudować klimacik. A tak w sumie to oni potrafią. Anima i Joji, ich Beautiful już za nami, 11 minut po 18 na zegarach, a my za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja będę miał dla was jedną rzecz, o której myślę. Jeżeli ją odgadniecie, to zgarniecie merch od Meloradia.

0: Loveful, to The Colors w Meloradio. No a teraz czas sprawdzić na to, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, do zgarnięcia merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla was, a zasady są bardzo proste. Ja myślę o jednej rzeczy, daję wam podpowiedzi, no i wy dzwonicie pod 321-321-777 i odpowiadacie, co to jest. Jeżeli wam się uda, no to wtedy nagrody są wasze. No i dobra, no to lecimy. Myślę dziś o jedzeniu. No i czas na podpowiedzi. Jest to mega popularne na grillu, no ale znajdzie się też na wielu domówkach w wersji takiej nieprzypieczonej. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Można zadać pytania albo strzelać od razu. Merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka czeka, no a ja czekam na pierwszego chętnego. Dzwońcie już teraz prosto na antenę Meloradia. To numer prosto do mnie, do studia. No i strzelajcie. O czym myśli Pychu? Popularne na grillu, no ale też znajdzie się na wielu domówkach w wersji niezgrillowanej. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw merchu czeka, no a ja czekam, aż ktoś się dodzwoni. 321-321-777, tutaj dzwońcie, żeby dostać się do mnie tutaj prosto na antenę. No i już ktoś jest, no to odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, no i wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Wiesz co, ja mam takie pytanko do ciebie, to jest jakiś mięsny produkt?
0: To nie, nie, wszyscy wege mogliby go zjeść. Wegetarianie chyba, nie weganie.
1: I może być przypieczona, albo może być wersji nieprzypieczonej.
0: Tak, ale już więcej pytań nie ma, musisz strzelać.
1: To powiedzmy, że będzie to zwykły chleb?
0: Nie, nie tym razem. Coś okrągłego jeszcze dodam i zawija się to w folię aluminiową. No to co, runda druga za chwilę, a wy szykujcie numer telefonu 321-321-777.

0: Fisher i Townsend I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 28 minut po 18 na zgarach. Jedna z nowości na antenie Melo Radia za nami, a my cały czas bawimy się w co myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i ja dzisiaj myślę o jedzonku. A o jakim konkretnie? To cały czas próbujecie zgadnąć. No i moje podpowiedzi były takie. Jest to popularne na grillu, ale znajdzie się też na wielu domówkach raczej jako przekąska. No i dodatkowa podpowiedź, jak to już grillujemy, no to dajemy to zazwyczaj w folię aluminiową. No to co, dzwonicie 321-321-777. Odblokowuję linię, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy? Tutaj się nie słyszymy, ale może usłyszymy się tutaj. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: No cześć.
1: Czy to co jest, to jest? Może, czy to jest może ser Camembert?
0: No lepszej odpowiedzi dać nie mogłaś. Słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melo Merchu leci w tym momencie do ciebie. Jaka podpowiedź cię najbardziej naprowadziła?
1: No, że jest okrągłe i że mogą zjeść tu wegetarianie.
0: Słuchajcie, jak na grilla, to do Magdy, ona na pewno wie, co przygotować. Zdecydowanie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
13: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.

Narcotic Trust, I Like It w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 19. To może być nowy środek komunikacji miejskiej. Rozkładajcie, w Gdyni wpadli na nietypowy pomysł. Władzom tego miasta zamarzyło się, żeby w mieście powstała kolejka linowa. Ma łączyć kilka dzielnic tego miasta, no na razie powstała tylko wizualizacja. No i ta już niektórych podburzyła, no bo samo jej wykonanie kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 kafli za rysunki. Na drodze drogie władze Gdyni, jak następnym razem będzie wam się nudziło, no i będziecie sobie chciały, nie wiem, wydawać hajs, to ja z chęcią skorzystam. Podam numer bankowy, narysuję co chcecie za 40 kafli.

0: Republic. Yales, a to If I Lose Myself. Takie wam sztosy gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije. No a po 19 będę miał coś dla fanów Sunrise Festival, a konkretniej wlotki na ten festiwal. Kto chciałby się tam pojawić, niech zostanie z Mel Radiem, bo po 19 będzie na to szansa.
1: A już o 19 zagramy!
0: Kygo, Khalid i Griffin będzie Save My Love. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 19, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
1: O reklamie. Idę w Melo.
7: No i już powoli razem żegnamy poniedziałek. Wcale go nie żałujemy, bo to, że on mija, oznacza, że piątek, no ośmielę się to powiedzieć, coraz bliżej, najgorszy dzień tygodnia za nami. Pychu z tej strony, siemano, no a ja wam jeszcze trochę poprawię humory, bo mamy naprawdę dobrą muzę. Iben i Hollow, ten numer na pewno wam zagram, będzie high, taki say, a zaczynamy od Tria Kaigo, Kality Griffin, to Save My Love.
1: Melo Radio, idę w Melo.

0: Easy Love, to Sigala w Meloradio. Tak wam podkręcamy tempo, 17 minut po 19 na zegarach. A Sigala już w te wakacje wystąpi na
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wszystko się zgadza. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Kołobrzeg stanie się stolicą elektronicznej muzy. Masa najlepszych DJ-ów na świecie przyleci jej specjalnie do Polski, żeby zagrać dla was najlepsze sety. No wiem, że wielu z was już jest w blokach startowych. No już myślicie, co ubrać, z kim się wybrać. No ale jeżeli jeszcze nie macie biletów, to spokojnie. Od tego przecież jest Meloradio. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam krzyczcie. Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na bardzo kreatywne okrzyki. Zaszalejcie tę najbardziej kreatywną, ten najbardziej kreatywny okrzyk nagrodzę podwójną wlotką na pierwszy dzień Sunrise Festival. Przypomnę, tekst musi brzmieć: chcę jechać na Sunrise Festival! Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie wbijając na naszą stronę meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na najbardziej kreatywne okrzyki na WhatsAppie Melo.

0: Topic i Becky G, nowość na antenie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 26 minut po 19. Moje gardło jeszcze trochę zdarte po weekendzie, ale wasze mają się naprawdę dobrze, no bo poprosiłem, żebyście krzyknęli: chcę jechać na Sunrise Festival! Najbardziej kreatywnie, jak się tylko dano, i Mariusz nagrał głosówkę. Szczególnie zwróćcie uwagę na końcówkę.
2: Chcę jechać na Sunrise Festival!
0: I końcóweczka? O Boże, cześć Mariusz!
3: Siema, siema.
0: No siemanko, słuchaj,
3: Piotra,
0: ty już chyba...
3: Piotra ma już bilety kupione i namówiła mnie, żeby zrobić z nią głosówkę właśnie, i się udało.
0: A, czyli siostra ci pomagała?
3: Tak, siostra, siostra.
0: Czyli już ekipę na świętowanie w Kołobrzegu masz?
2: Tak. I cała ekipa już jest.
3: Pozdrawiamy ciepło z Hurgady.
0: No to też ciepło pozdrawiamy, no i wysyłamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Mariusz, ona w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, właśnie jedziemy piątek, sobota.
0: No i cudownie, trzymamy kciuki za to, żebyście się bawili świetnie. Jeżeli wam się nie udało zgarnąć jeszcze wejściówek, to spokojnie, tych szans będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Autopromocja.
4: Matko, dobra, wstaję!
5: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
6: Dmuchniemy ci rano w żagle.
4: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
5: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
4: Naprawdę? I co w nim jest?
3: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
5: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
12: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
11: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
12: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
11: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
12: Tu woda ma moc.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
17: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Meduza. A także Becky Hill i Good Boys to Lose Control w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 20 nam zostało. W tych zawodach zdradzamy najczęściej. Przeglądając przed chwilą internet, trafiłem na taki ranking. No i jak się okazuje, są pewne rozbieżności wśród pań i panów. No bo mężczyźni, którzy podobno najczęściej zdradzają, to inżynierowie, a kobiety to panie pracujące w handlu. No ja to jednak mam nadzieję, że jedyna zdrada, jakiej wy się dopuścicie w pracy, no to na przykład zdradzeniem waszego szefa dla innego. Jeśli jakiś inny zaproponuje wam dwa razy więcej hajsu co miesiąc, wtedy to w ogóle bez skrupułów. A w tym duecie to mam nadzieję, że nikt nigdy nikogo nie zdradzi, no bo jak mają z tego wychodzić takie hity, to niech on trwa wiecznie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nowość na Playce Meloradia.

0: Jak dobrze, że Justin Bieber na Coachelli zdecydowały zagrać ten numer. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, kawałek, który wrócił do nas po 14 latach. Nigdy w sumie w Polsce hitem nie był, ale tym razem się stał, no bo Justin właśnie na Coachelli ten kawałek zagrał, no i stał się też numerem 1 30 Meloradia. Jeżeli dalej wam się aż tak bardzo mocno podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie. A kto wie, być może w przyszły piątek Justin Bieber i Nicki Minaj ten sukces powtórzą. A za chwilę 20, no i będziemy w Meloradio grać dalej.
1: A już od 20 zagramy
0: Daya i Albi, Good Boys. A to tylko początek tych hitów. Po 20 będzie cała masa. Zostańcie z Meloradiem, żeby je wszystkie usłyszeć.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: TPOPL.
5: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
6: Lisk w Pawianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając,

0: Więcej niż się spodziewasz.
1: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28. Po reklamie.

0: HFM. Idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Piękne kobiety i piękne krajobrazy mam dla was w tej godzinie, bo pojawią się modelki i numery Lubię Cię jak lato, wcześniej Sigma i Nobody to Love. A zaczynamy od Dai i Albi. To Good Boys, Hideaway. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Don't Want Your Love to Ilenium i Eli Goulding w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 13 minuty po 20 na zegarach. Będziemy mogli zrozumieć, co mówią do nas zwierzaki. No przynajmniej tak mówią Chińczycy. Właśnie przeczytałem, że powstał translator dla zwierząt oparty na sztucznej inteligencji, no, która podobno potrafi interpretować głosy kotów i psów, no i przerzucać je na ludzkie. No i ludzie, no to się rzucili, żeby takie sprzęty w Chinach kupić. No ale ja nie wiem, czy tak bym się cieszył. A co jeśli piesek, jak się obok nas położy, to zamiast powiedzieć kocham cię, to powie ty głupku, więcej smakołyków.

Nikt nie potrafi tak jak oni. Pitbull i Chris Brown to International Love. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a wy, jeżeli chcecie się poczuć international i polecieć do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo wysyłamy was na Tomorrowland. Opiszcie nam waszą ekipę, no i wyślijcie jej zdjęcie albo jakiś mega szalony filmik. No jednym słowem, przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland w tym roku razem z nami, z Meloradiem. To naprawdę niesamowity experience. Zapewniamy bilety, dojazd. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy nowość na naszej playliście. To Bad Angel, Anima i Lisa w Meloradio.

Monster. To Lumix i Gabry Ponte w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało. Pychu z tej strony. Siemano. No a kilka chwil temu ruszyła gala Ekstraklasy. No bo może sezon w naszej najlepszej lidze świata się skończył, no ale teraz trzeba wręczyć za niego nagrody. No i tak, dziś poznamy laureatów w kategoriach bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik czy trener sezonu na przykład. Trzymamy mocno kciuki. No ale coś mi się wydaje, że panowie, jeśli wy dzielicie dom z paniami, no to dla nich po tym sezonie też należy się nagroda i to taka solidna, że wytrzymała nasze darcie buziek do telewizora przez ten cały sezon z naszą kochaną Ekstraklasą. Kochamy was, drogie panie, nigdy wam tego nie zapomnimy.

0: Lubimy was zaskoczyć, szczególnie wieczorami na playliście Meloradia. Gips, Kukon i Jonathan, ale skład, ale numer. Ty masz, tak gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Jazzy Spritz, będzie ich Can't Deny It. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21:00. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo. Jestem mega ciekawy. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrywajcie głosówki.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic.

0: Taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień dziecka w Termach Poddębice.
0: Tu woda ma moc.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Radia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
0: Tym żyje Łódź.
1: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
4: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczej, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno przy Narutowicza, i z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju.

0: rozwoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział, no również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia. Będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
1: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
0: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie. Wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność, bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. To oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
1: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
0: Nie, były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy już wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
1: Mhm. Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
0: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego. Żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci. O cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
1: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
0: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi, a departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze, znając też specyfikę Urzędu Miasta, no, w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
1: Czy rodzice dzieciaków w przedszkole numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
0: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych. Tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi, no i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
1: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenie, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę. Szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę. W dzisiejszej audycji poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
3: Łodzianie z pasją.
1: Moim gościem jest dzisiaj
4: Natalia Dziąg, dzień dobry.
1: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest, jesteś współzałożycielką czy założycielką?
4: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
1: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło cię do tego, że zdecydowałeś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
4: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe. Jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile? 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
1: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
4: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka. U niektórych, teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku. I dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca, to też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony, nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak i zapytała, czy mnie zna. On od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
1: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
4: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad 2-letnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład, jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na Fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
4: Tak, no powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom. Dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą. No, będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardkor, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam 2 napisały, 2 zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że ma ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz, nie byłam spała w klatkach wtedy, nie? Na Bałutach. Ja nie miałam jakby innej opcji niż powiedzieć jej idź do nocegowni, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
1: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
4: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których chciałaś. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Łodzianie z pasją.
1: Wydarzenie, o którym mówię mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z Wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Dzień dobry kochani, słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dzisiaj dla Was Weronika Kobus i mam dzisiaj taki plan, żeby spędzić cały czas magazynu bez złych wiadomości. Wiecie, okoliczności są weekendowe, więc myślę, że jest to wystarczający powód do tego, żeby akurat nie zajmować się inwestycjami, narzekaniem i korkami, tylko zająć się tymi rzeczami pozytywnymi. I zanim przejdziemy do tych kilku tematów imprezowych, które jeszcze się pojawią, zaczniemy sobie od czegoś, co cyklicznie pojawia się w naszym mieście. Jest inicjatywą, dzięki której najwięcej głosu łodzian, myślę, że jest realizowanego właśnie przez Łódzki Budżet Obywatelski, który już zakończył swój nabór. Zostały wyłonione wszystkie projekty, które przeszły do finałowego etapu. No i za chwilkę rozpocznie się głosowanie. W 14. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego można głosować od 1 czerwca do 30 czerwca, więc już zaraz, i można zacząć się przyglądać projektom, które zostały przez łodzian złożone, które zostały zaakceptowane, no i które właśnie dzięki Waszym głosom mogą dojść do skutku. W tym roku mieszkańcy mają do wyboru naprawdę zawrotną pulę 725 projektów, no, które właśnie są najlepszą drogą do tego, żeby skłonić władze miasta do zajęcia się naszymi codziennymi problemami i tymi bardzo lokalnymi, ograniczonymi do naszego bezpośredniego sąsiedztwa czy naszej ulicy, ale także rzeczami, które wpływają na całe miasto. No i właśnie w tych dwóch kategoriach różne projekty zostały złożone i teraz czekają na Waszą ocenę. Tak pobieżnie przeglądając listę tych projektów, można stwierdzić dość wyraźnie, że łodzian w tej chwili najbardziej interesuje przyroda i aktywny wypoczynek, bo większość tych projektów, które zostały dopuszczone do głosowania, dotyczy rozwoju terenów zielonych, sportu i rekreacji. No i jest to właśnie szansa na to, żeby w Waszym sąsiedztwie zaraz obok Was pojawił się nowy skwerek, nowy boisko, czy plac zabaw dla dzieciaków. Najwięcej projektów zostało złożonych tak terytorialnie myśląc na Bałutach, ale drugim miejscem w kolejności, jeżeli chodzi o największą ilość wniosków, jest osiedle Lublinek Pienista, czyli już całkowite obrzeża miasta, co jest również bardzo ciekawe. Tam aż 37 propozycji do budżetu się pojawiło i zostało zaakceptowanych. No a jeżeli chodzi o te ponadosiedlowe projekty, no to jest ich ponad 100. A jeżeli tego byłoby mało, to również 1 czerwca rusza głosowanie w ramach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego, który tym razem od 1 czerwca również, ale do 13 lipca będzie zapraszał do głosowania na inicjatywy, które mają szansę ulepszyć życie mieszkańców, tym razem całego województwa. I tutaj będą też kategorie lokalne, czyli wpływające na życie mieszkańców danej jednej gminy, czy też projekty ogólnowojewódzkie, które obejmą swoim zasięgiem, no jest to oczywiste, wszystkich mieszkańców województwa. gdzie można głosować w wojewódzkim budżecie obywatelskim i co mają nam do zaoferowania zaakceptowane projekty. O tym już więcej opowie Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
8: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W Łódzkiem każdy może zostać bohaterem swojej okolicy. 1 czerwca rozpoczyna się głosowanie w budżecie obywatelskim Województwa Łódzkiego, a my znamy już listę projektów. Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego to taka inicjatywa, w której wszystko zaczyna się od mieszkańców i ich dobrych pomysłów. W tegorocznej edycji do głosowania dopuszczonych zostało 339 projektów od zawodów sportowych przez wydarzenia kulturalne, szkolenia artystyczne, badania profilaktyczne, międzypokoleniowe pikniki i warsztaty, szkolenia poszerzające horyzonty i kina letnie, po mniejsze i większe inwestycje w całym regionie. Za zadaniami stoją ich liderzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby całej społeczności, sąsiadów, znajomych czy bliskich. Nadszedł czas, by odkryć w sobie supermoce i wspólnie zadecydować, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda 8 milionów złotych. Od 1 czerwca do 13 lipca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem projekty. W tym roku każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Jak zagłosować? Już teraz warto zapamiętać adres bo.lockie.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Można to zrobić na kanapie, przy śniadaniu, w autobusie czy na plaży. Zajmie to zaledwie kilka minut, a przyniesie realny efekt. Setki zrealizowanych w regionie inicjatyw, o które proszą sami mieszkańcy. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto zostać bohaterem łódzkiego, a już teraz sprawdzić, na jakie projekty można zagłosować od 1 czerwca do 13 lipca. Na stronie bo.lockie.pl znajdą Państwo wszystkie zadania wraz z ich opisami. Odkryjcie w sobie supermoce i zmieniajcie łódzkie.
1: Fantastycznie to brzmi, prawda? Zostać bohaterem w swoim województwie. A nawet nie wymaga to wiele wysiłku. To jest dopiero niesamowita oferta. Wystarczy sobie przez internet z domu zagłosować na fajne projekty, które przyłożą się na to, że wszystkim nam będzie mieszkało się troszeczkę lepiej. No i co taki bohater pełen dumy z tego, że pomaga w rozwoju swojego regionu, może zrobić? No, nie chcę tutaj namawiać nikogo do złego, ale może się wybrać na przykład na imprezę urodzinową, a czas mamy taki, że urodziny swoje świętuje nie kto inny jak łódzka manufaktura. I to są, proszę Państwa, nie byle jakie 20 urodziny Centrum Handlowego, które nadało ton całej łódzkiej rewitalizacji starych fabryk, przywracaniu życia w przestrzenie zapomniane, które gdzieś tam przez pewne lata straszyły, zaniedbane i opuszczone, a teraz są powodem do dumy, miejscami, w które przyjeżdżają turyści i miejscami, w których my, łodzianie, też bardzo chętnie spędzamy czas. 20 lat od otwarcia Centrum Handlowego Manufaktura minęło dokładnie 17 maja, więc ten właśnie weekend będzie caluteńki, przeznaczony na świętowanie tego jubileuszu i przez całe 3 dni rynek manufaktury zmieni się w taką karnawałową przestrzeń pełną muzyki, sztuki, wydarzeń całkiem spektakularnych. No a łodzianie i mieszkańcy regionu trochę z dalszych stron niż Łódź będą mogli wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz. Muszę szczerze powiedzieć, że ja osobiście nie pamiętam Łodzi, w której nie ma manufaktury i gdzieś jest to już dla mnie tak oczywista część krajobrazu, że nigdy nawet nie zastanawiałam się, co tam się działo wcześniej i jak wyglądała ta przestrzeń. Oczywiście wiedziałam, że była to fabryka, która gdzieś tam została zapomniana i opuszczona, ale zanim nie obejrzałam starych zdjęć, nie doceniłam tego, jak ogromną metamorfozę przeszedł ten teren. I w ten sposób manufaktura jest dzisiaj jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Łodzi. No właśnie, tak jak wspomniałam, miejscem, gdzie przyjeżdżają po prostu turyści, ale też przestrzenią codziennych spotkań, młodzieży po szkole, przestrzenią, gdzie spędza się czas z rodziną. No i oczywiście całą rodziną można się na obchody tego 20-lecia manufaktury wybrać, bo atrakcje przewidziane są nie tylko dla dorosłych, ale i dla najmłodszych, więc wygląda na to, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. O szczegółach tego jubileuszowego karnawału opowie rzeczniczka prasowa manufaktury Monika Langner.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Urodzinowy weekend manufaktury zbliża się wielkimi krokami. Od piątku do niedzieli będziemy świętować aż 20 lat na rynku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli to robić wspólnie z łodzianami. Przygotowaliśmy oczywiście masę atrakcji dla małych i dużych. Będzie muzycznie, teatralnie i naprawdę spektakularnie, tak jak to Manu potrafi. W piątek o godzinie 19 na naszej plenerowej scenie zagra zespół Tilaf z gościnnym udziałem Sarsy w reaktywowanym historycznym składzie z czasów albumu Prymityw. Tuż po nich scenę przejmą Modelki, czyli jeden z najszybciej rosnących projektów młodej polskiej sceny muzycznej. Sobota z kolei upłynie nam pod znakiem teatralnych i widowiskowych akcentów. Świętowanie zaczniemy już o godzinie 13:00 paradą artystyczną, która ruszy spod Magdy na Piotrkowskiej i przejdzie deptakiem aż na rynek manufaktury. W paradzie spotkacie artystów ulicznych, szczudlarzy, żonglerów, bębniarzy i innych. Kulminacja atrakcji nastąpi w sobotę wieczorem. O 20:30 nasz rynek zamieni się w scenę dla jednego z najbardziej spektakularnych widowisk w wykonaniu francuskiej grupy Plasticiens Volants. Spektakl o przyszłości planety i relacji człowieka z naturą będzie pełen gigantycznych, wielkoformatowych postaci, które, oczywiście odpowiednio podświetlone, będą górować nad naszym rynkiem. To jest na pewno moment, którego nie można przegapić. Niedziela, jak zawsze, będzie dniem familijnym. Na najmłodszych czeka Pokemania z Kushim, miejska gra teatru Arlekin, a także dmuchańce i tor przeszkód. Świętujcie razem z nami.
1: To oczywiście taka bardziej familijna propozycja na spędzenie tego weekendu od piątku do soboty. Calutki weekend, coś się dzieje, ale już o tym wiecie. Ale chciałabym jeszcze zaprosić na wydarzenie trochę bardziej związane z kulturą studencką, o którym wspominałam już na antenie, ale cały czas jestem pod ogromnym podziwem tego, że powstało nie dość, że w niecałe 3 miesiące, to jeszcze całkowicie oddolnie. Nikt tutaj nie robi tego profesjonalnie, wszyscy robią to pro bono i to są właśnie takie wydarzenia, które sprawiają, że chce się mieszkać w Łodzi i kochać to miasto za to, jak niesamowitych ludzi wykształciło. Festiwal Zerówka, również w ten weekend odbywający się w przestrzeni OFF Piotrkowskiej, zarówno w tej części głębszej, jak i na dużej scenie, którą zobaczycie na pewno już z daleka. Festiwal studencki, studencka odpowiedź na juwenalia, które z wielu powodów nie wszystkim przypadły do gustu, ale zamiast narzekać, studenci zakasali rękawy i zrobili festiwal po swojemu. No, przepiękna, wspaniała rzecz. Niech o Zerówce opowiedzą trochę więcej jej organizatorzy, czyli Krzysztof Kalwas i Jadwiga Sacharuk.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
10: No, tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów i wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
1: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
10: Często dostajemy to pytanie.
11: Tak, dokładnie. No, na szczęście otaczamy się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. I o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
10: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszy o tej Zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
1: Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji nikt już nie zostanie z niezaplanowanym weekendem w Łodzi. Zahaczyliśmy zarówno o tematy imprezowe, jubileuszowe, jak i zbliżający się budżet obywatelski, który w wersji miejskiej i wojewódzkiej już zaraz rozpoczyna głosowanie. Pozwolę sobie zakończyć tę audycję apelem. Łodzianie do głosowania i łodzianie na miasto, na imprezę. Może być? Ja na pewno w weekend w domu siedzieć nie będę. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to był Magazyn Reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.
1: Kochani, skoro już zdecydowaliście się włączyć Magazyn Reporterów w tej weekendowej porze, no to powinnam dostosować się do energii, którą pewnie teraz czujecie. Weekendowe audycje powinny rządzić się swoimi prawami, więc dzisiaj nie będziemy gadać o korkach, nie będziemy gadać o remontach, tylko o tym, co się dzieje w łódzkich klubach. Pozwoliłam sobie zaprosić gościa, który nie tylko prowadził naprawdę wiele kluczowych dla rozwoju łódzkiej sceny klubów, ale sam też jest muzykiem, którego znacie chociażby z zespołu Cool Kids of Death. Dzisiejszym gościem audycji jest Jakub Wandachowicz, który nie tylko opowie o przeszłości i powspomina stare czasy, ale opowie też o nowym klubie, który otwiera się właśnie w ten weekend przy ulicy Struga. Posłuchajcie.
3: To się dzieje w Łodzi.
1: Związany ze sceną łódzką od naprawdę kupy czasu. Ja tyle chyba nie żyję na świecie.
12: No Jezus,
1: już skolautowany na samym początku. Jakub Wandachowicz, słuchaj, ja widzę, że ty przeszedłeś taką drogę. Przeszedłeś drogę od muzyka, gdzieś tam po drodze pewnie nauczyłeś się realizacji dźwięku i zacząłeś zakładać klub Konkret? Czy to było tak? Czy gdzieś kolejnościowo
12: nie,
1: było to na odwrót?
12: Na początku było, znaczy no ja cały czas jestem muzykiem, może teraz po prostu robię to rzadziej, ale cały czas jestem muzykiem i myślę, że tego nigdy nie porzuciłem. Mimo to w jakimś tam momencie po zakończeniu działalności zespołu Cool Kids of Death musiałem postanowić, co ze sobą zrobić i pierwszym moim takim krokiem to było z kolegami otworzenie klubu Dom, więc ja w klubie Dom jakby nabierałem doświadczenia i tam przez 9 lat współtworzyłem ten klub, robiłem tam festiwal Domofon i to jest takie moje pierwsze jakby zapoznanie się, ale dość intensywne, takie rzucenie na głęboką wodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności kulturalnej, klubowej. I potem, kiedy się okazało, że można wynająć przestrzeń kawiarnianą w Muzeum Sztuki, jakby zaopiekować się tą przestrzenią, no to stwierdziłem, że ja się tym mogę zająć, bo już dużo na ten temat wiem, dzięki pracy w klubie Dom. No i się rozstałem z chłopakami, bo nie chciałem grać na dwa fronty i założyłem Konkret. Potem, krótka historia jest krótka, potem Konkret po 3 latach mimo bardzo dobrej prosperity niestety decyzją nowego dyrektora został zamknięty i ostatnio prowadziłem klub UV, który z kolei nie wydawał finansowo, ponieważ był w centrum Łodzi, w takiej dosyć, znaczy no nie ma w centrum Łodzi taniej okolicy, jeśli chodzi o wynajem przestrzeni takich lokalowych, więc no, po prostu był w centrum Łodzi i to nie był lokal miejski, tylko prywatny, więc ten czynsz nasz zjadł. Ale jakby cały czas chcę prowadzić klub. To jest coś, co lubię robić. Wydaje mi się, że umiem robić. I dlatego teraz postanowiłem też z Marcinem, moim wspólnikiem z UV, ale też kolegą z zespołu Cool Kids of Death, z Marcinem Kowalskim, w towarzystwie chłopaków z Unitop, czyli z tej fabryki, byłej drukarni na ulicy Struga 63, bo oni też jakby uczestniczą aktywnie. Też w tym uczestniczy Kamil Wasiak, postać znana między innymi jako osoba odpowiedzialna za PR OFF Piotrkowskiej, bo przez bardzo długi czas. No ale ogólnie osoba znana w mieście i bardzo lubiana, też w tym uczestniczy, więc no w parę osób postanowiliśmy, że skoro oni mają do dyspozycji tak wielką fabrykę i no to coś tam trzeba będzie zrobić. No i właśnie otwieramy teraz 23 maja, otwieramy wejście 3. To jest lokal taki parterowy lokal, jak się wejdzie w bramę na Struga 63, to jest jakby, no, ma się go przed oczami. To jest taki vis-a-vis lokal, bo powiem, w warsztacie. No i tam mamy nadzieję robić fajne imprezy, fajne koncerty. Ale przepraszam, bo ja właściwie wszystko powiedziałem, a ty chciałaś zadać pewnie jakieś pytanie. A ja przyszedłem tutaj z monologiem.
1: No słuchaj, no jeżeli dobra, chcesz no. wszystko wyrzucić od razu, no
12: nie,
1: to
12: wydaje mi się, że forma pytania i odpowiedź jakąś dramaturgię taką prowokuje większą, więc proszę zadać mi jakieś pytania, ja podchwytliwe najlepiej.
1: No podchwytliwe to musisz dać mi chwilę, żeby znaleźć coś w głowie, ale na
12: chciałaś
1: pewno
12: mnie zapytać na pewno o to, czy prowadzę również przegląd zespołów młodych jakby pod egidą Miejskiej Strefy Kultury. Tak, słuchaj, prowadzę. To się nazywa New Jazz Music. Pierwsze koncerty eliminacyjne były 12 i 13 maja, a 16 i 17 maja będą drugie eliminacje, już ostatnie i we wrześniu będzie finał. Proszę Państwa, to wszystko dzieje się w klubie w Domu Kultury Ariadna. Na Widzewie ten dom kultury przeszedł gruntowny remont i teraz wraca do żywych. I proszę Państwa, ja polecam Państwu w związku z tym, że życie klubowe, bo to też pytanie pewnie chciałaś mi zadać o życie klubowe w Łodzi.
1: Jak ci się jestem ma? Do czegoś, Kuba, potrzebna?
12: Nie, przepraszam, bo to rzeczywiście nie, to głupio to wszystko wygląda, jak to sam mówię, ale dobra, dokończę. Klub Ariadna wraca i ja mam nadzieję w tym klubie Ariadna, no i nie tylko w W3 na Struga 63, ale też w klubie Ariadna jakieś koncerty zrobić i...
1: No to po nitce do kłębka, tak. Dom Kultury Ariadna. Myślę, że takim osobom, które teraz uczestniczą w życiu klubowym od powiedzmy kilku lat czy kilkunastu, niewiele mówi, bo to miejsce przez jakiś czas przestało funkcjonować jako miejsce koncertowe, a jeżeli dobrze kojarzę, tam kiedyś scena punkowa całkiem wygodnie sobie
12: tam
1: mieszkała.
12: Tam były pierwsze koncerty punkowe różnych kapel zagranicznych. To było w latach 90. i to było miejsce kultowe, proszę Państwa, więc ono teraz, mam nadzieję, że tą kultowość odzyska. No mówię, teraz 16-17 robimy tam koncerty eliminacyjne New Jazz Music, ale we wrześniu oprócz finału New Jazz Music będzie też pierwszy koncert znanej, fajnej artystki, też w ramach jakby finału tego przeglądu. Na razie nie powiem kogo. No i mam nadzieję, że tam, ponieważ tam jest świetna przestrzeń, tam jest sala koncertowa taka na 400 osób i ona jest naprawdę, no ze świecą takiej szukać gdzie indziej. Więc ja wiem, że to nie jest może centrum miasta, to jest Widzew, ale tam jest świetny dojazd i naprawdę tam będą, mam nadzieję, tam zrobić fajne koncerty, więc tam będzie warto się wybrać. Też oczywiście będę zajmował się W3, wejściem 3, ale wejście 3, taką sobie przyjęliśmy zasadę, że na pewno działamy do końca września w tym miejscu, więc chcemy tam intensywnie popracować do końca września, a potem nie wiadomo, więc to jest jakby, z założenia to jest rzecz, która jest taka, no, mocno na teraz, a nie wiadomo, czy na później. Oczywiście niczego nie przekreślamy, może przyszłość pokazać, że to miejsce rzeczywiście przetrwa dłużej, ale no na razie sobie założyliśmy, że chcemy tak to miejsce wykorzystać, jego potencjał do końca września.
1: Kiedyś rozmawialiśmy o tym właśnie, że ta Ariadna to będzie nowe miejsce, w którym będziesz robił koncerty, ale to jest właśnie, już powiedziałeś, bardzo duża sala. Domyślam się, że W3 będzie troszeczkę mniejszą salą, bo mamy teraz w Łodzi taką dość dużą dziurę, którą zostawiłeś, zamykając UV, jeśli chodzi o miejsca koncertowe na takie 100 osób i coś
12: nie,
1: w okolicy.
12: Nie, wiesz co, to ja myślę, że W3 to będzie miejsce koncertowe takie na 300 osób, a Ariadna to jest takie miejsce koncertowe, myślę, do 500 osób i to jest rzeczywiście taka nisza, której jakby brakuje w Łodzi, ponieważ są duże sale koncertowe, wytwórnia, Atlas Arena i to są takie rzeczywiście ogromne, ogromne koncerty, a nie ma miejsc na muzykę, może nie taką z pierwszych miejsc list przebojów, chociaż list przebojów teraz chyba już w ogóle nie ma, nie wiem.
1: W każdym
12: razie, no tak, w każdym razie nie są to koncerty osób, które mają 8 miliardów lajków na Instagramie, jakiś tam, jak jakiś post sobie umieszczam, jak jedzą kanapkę, tylko to są, no, powiedzmy sobie, bardziej wymagające, bardziej niszowe, bardziej, mi się wydaje, też mądre propozycje muzyczne i wartościowe niż te z absolutnego topu. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że takie miejsce na, mówię, od 200 do 500 osób, takie miejsce w Łodzi powstaje. Jedno i drugie, mówię o W3 i o Domu Kultury Ariadna. I mam nadzieję, tę niszę jakby wycisnąć z niej, co się da.
1: Ja się czasem zastanawiam, jak po tylu latach na scenie i właśnie prowadząc klub, udaje ci się cały czas interesować tą muzyką, że ci to nie zbrzydło, że cały czas jesteś na bieżąco z młodymi łódzkimi zespołami, z ciekawymi zespołami światowymi. Skąd w tobie cały czas jest ta fascynacja?
12: Wiesz co, ja po prostu nie bardzo umiem robić coś innego. Znaczy, nie mówię, że to robię jakoś świetnie, ale no ja zastanawiałem się, kim mogę jeszcze w życiu być. Próbowałem oczywiście, tak jak ty, tutaj pracować w radiu i to mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w radiu popracuję, ale tak naprawdę, no nie wiem, no oczywiście jak potrzeba pieniędzy, to ja sobie gdzieś jakąś pracę taką, nie wiem, taką fizyczną nawet gdzieś jestem w stanie nawet teraz znaleźć dorywczą i nie brzydzę się jej, jakby lubię, znaczy lubię, no nawet lubię to robić, ale no jednak przyjemnie jest robić to, co się lubi, co jest jakąś taką fascynacją i czymś, no, no czymś po prostu, co jest bardzo, bardzo istotne w życiu i nie chce się tego za wszelką cenę porzucić.
1: UV, czyli ostatnie miejsce, które prowadziłeś jeszcze właściwie parę miesięcy temu, było i rozumiem, że z nazwy i jeżeli chodzi o wnętrze, bardzo mocno inspirowane sceną techno. Czy W3 jako nowe miejsce też będzie jakoś przede wszystkim wyciągało ręce do tej publiczności słuchającej techno, czy na inne rzeczy też będzie tam miejsce?
12: Wiesz, tam jest taka przestrzeń typowo fabryczna przestrzeń, ale bardzo ładna. Tam są duże okna, bo to jest, jak ja powiedziałem, parterowy budynek po warsztacie, więc tam są duże, bardzo ładne okna, ale tam jest typowo industrialna, fabryczna przestrzeń, więc my nie chcemy tam niczego upiększać, niczego dodawać, a taka przestrzeń, myślę, nadaje się zarówno na takie mocne techniawy, jak i na koncerty. I to, myślę, koncerty, no tutaj stylistyka, cały wachlarz stylistyczny, myślę, że tutaj jest do zastosowania, więc tam będzie, no myślę, że to jest takie uniwersalne miejsce, gdzie wszystkie te gatunki mogą się spotkać i mam nadzieję, że tak będzie.
1: No i pierwszą okazją do spotkania się z klubem W3 będzie wasza impreza otwarcia. Będzie to impreza zarówno muzyczna, będą sety i koncerty, ale też wystawa artystyczna. Opowiesz mi coś więcej o tym otwarciu?
12: Tak, to jest otwarcie, które robimy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Distort Visual. To jest oni są głównymi jakby tutaj autorami tego przedsięwzięcia. Z nimi pracujemy już od bardzo, bardzo dawna. Jeszcze ja pamiętam, w klubie Dom razem robiliśmy jakieś imprezy i właściwie nie pamiętam, ile to już lat z nimi współpracuję. I oni są bardzo, bardzo aktywni na scenie klubowej Łodzi i też na, jeśli chodzi o taką artystyczną działalność wystawową. Więc wydaje mi się, że to jest to, co najlepsze mamy w tej chwili w Łodzi. W imprezie od strony zarówno plastycznej, jak i muzycznej wezmą udział takie osoby na przykład jak Sekt 7 czy Wiktor Skok, Bombka. No to są osoby, które, bez których właściwie trudno byłoby sobie wyobrazić życie klubowe w tym mieście. Właściwie jakby one zniknęły, to wydaje mi się, że zniknęłoby życie klubowe w takim rozumieniu, jakie mamy, jakie lubimy w tym mieście. Więc to jest taki, to otwarcie to jest takie mocne podkreślenie tego, skąd w ogóle my się wywodzimy, skąd my pochodzimy i kogo jakby, z kim współpracujemy. To jest jakby taki znak towarowy klubu Wejście 3 i znak towarowy Łodzi, moim zdaniem, tej podziemnej, miejskiej, podziemnej Łodzi artystycznej. To jest, nie chcę mówić tutaj, wiesz, no ale creme de la creme tego, co się w Łodzi przez ostatnie, nie wiem, 30 lat artystycznie w podziemiu muzycznym dzieje.
1: Industrialnie, surowo i konkretnie. Dobrze
12: tak
1: to
12: jest,
1: rozumiem?
12: Tak jest. Tak
1: no to
12: jest.
1: W takim razie mogę tylko podpisać się pod zaproszeniem na otwarcie klubu W3.
12: W tę sobotę 23 maja, ulica Struga 63, o 20 zaczyna się wernisaż, czyli jakby pokażemy te wszystkie prace. Będzie jakby ta część wizualna i część muzyczna o godzinie 21.
1: Dzięki ci bardzo za
12: Dziękuję
1: rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
1: Kuba Wandachowicz. Kasprowicz. Jeżeli ktoś zna łódzką scenę klubową od podszewki i całkowicie na wylot, to jest to właśnie Kuba, który był dzisiaj moim gościem. Otwarcie klubu W3 to wydarzenie, na którym warto się pojawić nie tylko, jeżeli lubi się muzykę elektroniczną, jeżeli lubi się muzykę gitarową czy jakiś konkretny rodzaj sztuk wizualnych. To jest po prostu wizytówka Łodzi w pełnym spektrum jej wszystkich aspektów. Na pewno nie ma tu miejsca na wątpliwości, że łódzka sztuka jest absolutnie wyjątkowa. Za uwagę w magazynie reporterów dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Reklama.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
0: Porekla.

To promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Matko, dobra, wstaję!
5: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
6: Dmuchniemy ci rano w żagle.
4: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
5: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.